0: powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać, jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: Byle
1: pierwsze,
0: co.
1: byle co,
0: Nie, nie. No,
1: bo.
0: zależy też, czego szukamy. No, najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no, nazwijmy to, te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park przy Parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te topowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję, nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się, no
1: Co tak
0: lokalizacja.
1: naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze, ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: Stan,
0: wszystko.
1: w jakim
0: Stan
1: jest mieszkanie.
0: jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim. Także tu absolutnie wszystko. Wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli te cennik z metra cennikiem, a
0: Tak, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: punkt zaczepienia.
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja
1: zajmie.
0: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek,
1: No
0: bo cały
1: właśnie.
0: proces trwa zwykle. No, oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani. Przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej. Dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest.

0: bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
1: Zgadza
0: działa
1: się.
0: we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
1: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne.

0: No, to klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem, sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: jeden
0: jest to...
1: Jeden nieuczciwy
0: jest to,
1: agent później rzutuje na
0: zgadza
1: tracy
0: się,
1: innej,
0: dlatego
1: prawda?
0: No gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych, no tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się
0: Dobry
1: Agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu
0: Państwu,
1: za to spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Wrocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Wrocławku i w regionie wrocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Wrocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Wrocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
0: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
0: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy, to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. a później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami,

Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane

0: No to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
1: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
2: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań.
3: W kwietniu rozpoczęły się prace związane z odwiertem poszukiwawczym przy Zalewie Antoniów w Radoszycach. Czy udało się dokopać do źródeł gorącej wody, czy czeka nas kolejne, już trzecie w powiecie koneckim fiasko takich poszukiwań? Na ten moment informacje są dosyć pozytywne. Przypomnijmy, że podobne odwierty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w gminie Smyków oraz w Końskich. Radoszyce wiercą do głębokości 1360 metrów plus minus 10%. Co wiemy na ten moment? O tym burmistrz Michał Pękala.
4: W tej chwili jesteśmy na głębokości 1200 metrów. Trochę nastąpił przełom, bo do tej głębokości 1200 metrów było wiercone tak zwanym świdrem. Teraz mamy wiercenie to najważniejsze, czyli ten rdzeń, to co nas najbardziej interesuje. Doszliśmy do tego elementu, zrobiliśmy no, duży postęp, bo to jest jakby w geologii taki święty gral, przebić tą warstwę, bym powiedział, grubą. Jesteśmy w tej chwili w warstwie, co nas najbardziej interesuje, i wczoraj, szanowni państwo, było takie umowne pierwsze narodziny, bo pierwszy rdzeń, odkrywanie tego rdzenia, bardzo pozytywna informacja geologiczna, jeśli chodzi o porowatość, szczelinowatość i tego naszego rdzenia. Wszyscy mamy dobre jakby informacje, impulsy. Oczywiście jeszcze daleka droga, żeby w 100% to stwierdzić. Aczkolwiek myślimy bardzo optymistycznie i mamy nadzieję, że te plany, które właśnie mieliśmy w stosunku do tego otworu, będą w niedługim czasie realizowane.
3: Celem Radoszyc jest ściągnięcie inwestorów, którzy mogliby przy wykorzystywaniu gorących źródeł w porozumieniu z samorządem tworzyć infrastrukturę turystyczną.
4: Miejmy nadzieję, że właśnie do tego etapu niedługo będziemy mogli dążyć, jak będziemy mieli już końcowe wyniki, pozytywne wyniki, bo do takich wyników właśnie zmierzamy. Mam nadzieję, że te wyniki za być może miesiąc, za półtorej miesiąca będę mógł Państwu ewentualnie powiedzieć, czy faktycznie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać, czy niestety otwór... No,

0: zakończył się jakąś negatywną informacją. Z tego, co nas interesuje, interesuje nas temperatura, interesuje nas, szanowni państwo, wydajność i interesuje nas mineralizacja. Wszystkie te trzy czynniki muszą być satysfakcjonujące, żebyśmy ogłosili, że otwór jest pozytywny i przerealizujemy do następnego etapu.
1: Odwiert jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie było w przypadku Końskich kilka miesięcy temu.
0: Wnioski, które składaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, były przeznaczone właśnie na ten cel. Nie można było wykorzystać tych pieniędzy na inny cel i wówczas padało tylko pytanie, czy nie składać wniosku, niech wykorzystają inne gminy, czy złożyć wniosek i mieć duże szanse na to, żeby ten wniosek był pozytywny u nas.
1: I choć poszukiwanie gorącej wody w gminie Radoszyce kosztuje około 10 milionów złotych, to lokalny samorząd do tych działań finalnie nie dołoży ani złotówki, niezależnie od wyników poszukiwań.
2: Ten nowy ZOL, który chcielibyśmy zbudować na ulicy Targowej, będzie miał 108 łóżek, więc będzie dużo większy niż suma tego, co mam obecnie. Od półtora roku była wykonywana dokumentacja projektowa do tego budynku. To jest budynek parterowy, wszystkie pomieszczenia, zarówno sala chorych, jak i wszystkie pomieszczenia towarzyszące są na jednym poziomie. Jest to obiekt zamknięty, w środku jest patio takie dla pacjentów. Budowa tego ZOL-u będzie pochodziła ze środków kredytu plus środki własne spółki. Plus mam nadzieję na jakieś drobne dofinansowanie.
3: Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na realizację budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. To zadanie oszacowano na 30 milionów złotych. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texon z siedzibą w Krakowie. 28 milionów 643 tysiące złotych. Zakład remontowo-budowlany Krzysztof Cwajda z Pelplina złożył ofertę opiewającą na 32 miliony 322 tysiące, a firma Zojax ze Zblewa na niespełna 35 milionów 900 tysięcy. Jeśli w dokumentacji przetargowej firmy Texon nie znajdą się żadne błędy formalne i nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jest wielce prawdopodobne, że szpitale tczewskie podpiszą niezwłocznie umowę i budowa ZOL-u rozpoczęłaby się już w sierpniu. Dodajmy, że firma Texon aktualnie realizuje w Tczewie inwestycję za ponad 28 milionów złotych. Przebudowę obiektu z basenami Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego.
4: We wtorek przed południem na parkingu przed Wejherowskim Muzeum otwarta została wyjątkowa wystawa Stolen Memory.
5: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
4: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych.
6: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
5: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
4: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
6: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arlosen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów,

0: dotyczące 17,5 miliona ofiar i co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
1: Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18.
2: Rodzice adopcyjni to są bohaterowie. To są bohaterowie bez peleryny, bez dużego S na klacie.
3: Bo trzeba mieć w sobie odwagę, by zabrać do swojego domu dziecko z nierzadko trudną historią rodzinną. Jakub Siutkowski jest średnim dzieckiem swojej biologicznej mamy. Oddała go do adopcji, gdy miał 3 miesiące.
2: To jest po prostu szansa. To jest druga szansa na dom, na miłość i na bycie kochanym po prostu, nie? Adopcja to jest coś wspaniałego. Ja doświadczyłem tego i wiem, że po prostu dostałem drugą szansę gdzieś, powiedzmy, od Boga, zapisaną u góry.
3: A rodzice adopcyjni dali mu wszystko to, czego nie mogła dać biologiczna rodzina. Ta para przyjechała do Bielskiego Ośrodka z wrześni. Sami starali się długo o dzieci, a gdy wszystkie próby zawiodły, postanowili zostać najpierw rodziną zastępczą.
4: Gdzieś tam jakiś scenariusz, każdy ma na górze swój chyba przypisany i tak.
5: I tak
4: takie
5: być.
4: Czasami człowiek ma odczucie, że to po prostu tak się spełnia, jakby tak po prostu miało być.
5: Tak, że ta cała nasza droga, że nie udało się nam biologicznie, nie udało się w tym Poznaniu, bo musieliśmy się znaleźć tutaj, w tym konkretnym miejscu.
3: Najpierw trafił do nich 5-tygodniowy Olek. Po miesiącu jego o rok starszy brat Piotruś. Wówczas postanowili, że adoptują braci. A gdy dowiedzieli się, że mama chłopców znów jest w ciąży, liczyli na to, że i trzecie dziecko dołączy do rodzeństwa. Martynkę odebrali ze szpitala, gdy miała zaledwie 5 dni.
5: To była najlepsza decyzja w naszym życiu i nawet jestem zdania, że gdybyśmy sami urodzili te dzieci, to nie wiem, czy byłyby tak wspaniałe jak nasze. Po prostu są wyjątkowi, idealni, idealnie do nas pasują, są naszym całym światem.
3: Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Czasem czekają latami w rodzinach zastępczych. Nierzadko tam osiągają pełnoletność.
6: W Polsce mamy mniejszą ochotę na dzieci.
3: Rodzi się coraz mniej dzieci i coraz mniej osób decyduje się na adopcję. I tu ważna rzecz, nie trzeba być w związku małżeńskim czy partnerskim, by zabiegać o rodzinę.
7: Pojedyncze osoby i osoby w małżeństwie powierzamy dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
3: A warunki, by zostać rodzicem adopcyjnym, wcale nie są wygórowane i trudne do sprostania.
7: Dużo wyższe warunki, większe trzeba spełniać, bo wiem to, bo sprawdzałam, żeby przyjąć zwierzę pod opiekę. No już tak zupełnie żartobliwie, wiadomo, że bardziej nas prześwietlają banki, żeby dostać kredyt, a my naprawdę jesteśmy prospołeczni ku człowiekowi, ku dziecku i staramy się każdą rodzinę skutecznie i dobrze przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego.
3: Ale nie wszyscy kandydaci jednak przechodzą całą ścieżkę.
6: Rezygnują po tym, jak się dowiadują, jakie dzieci mogą adoptować. Rezygnują, bo na przykład okazało się, że ich motywacja nie była tak wyraźna. Rezygnują, bo czasami rozpadają się związki, bo okazuje się, że być może on czy ona mogą mieć dziecko tylko z innym partnerem czy partnerką.
3: Każdy, kto chciałby dać spokojny dom dzieciom z trudną historią rodzinną, zostanie poprowadzony przez ten proces. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile pomaga w tym od 50 lat.
8: Nie tak prosto tam сказать то, что ты думаешь, написать то, что ты хочешь, ці неким чином виказатися так, як ти хочеш. Ну, а після 20-го года ситуація там ще більш погоршилася, і фактично зараз там існує така авторитарна влада.
9: To białoruska rzeczywistość, która trwa już 30 lat. Aleś Bielacki ponad 4 lata był więziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odzyskał wolność w grudniu 2025 roku, po czym został deportowany z Białorusi na Litwę. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał będąc w więzieniu. Odebrała ją jego żona, która w obawie o swoje bezpieczeństwo nie powróciła już do swojego kraju.
10: Jeden z takich momentów katowania w turmie, to nie okazało

0: медычнай дапамогі. Людзі ад гэтага пакутаюць, людзі паміраюць таксама ў турмах. І па сутнасці гэта спосаб катавання, гэта давядзенне людзей да страты здароўя і па сутнасці да смерці. Умовы спецыяльна ствараюцца для палітзняволеных.
1: Нобелеўская прэмія дала мне зараз вышэйшы статус. Прынамсі, я магу размаўляць з такога ўзроўня людзьмі, чыноўнікамі, грамадскімі дзеячамі ў Еўропе, ва ўсім свеце, якога раней не было. Я безумоўна выкарыстоўваю гэту магчымасць для таго, каб распавесці пра сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, з тым, што адбываецца ў Беларусі. Ну і таксама гавару не толькі пра тыя праблемы, якія датычныя Беларусі, датычныя ўвогуле ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы.
2: Wizyta noblisty w hajnowskim Białorusie to inicjatywa absolwenta i byłego nauczyciela tej szkoły Eugeniusza Wappy.
3: Aleś Bielacki, który hajnówkę znał, to liceum z opowieści, z Niwy i był w hajnówce w czasie pierwszych organizowanych warsztatów literackich polsko-białoruskich Bezmierza. Po głowie mi kołotała myśl, aby laureat Nobla przyjechał do hajnówki, do mojego liceum, do naszego liceum, bo to jest, tak mówimy, nasze liceum.
4: Jest to szok, jak w XXI wieku może być traktowany człowiek, który nie jest mordercą, złoczyńcą, złodziejem, tylko walczy o prawa innego człowieka. No to jest straszne. W XXI wieku myślę, że to jest, no, dla mnie osobiście też jest straszne, myślę, dla tych młodych ludzi również.
2: Aleś Bielacki, szef Komitetu Obrony Praw Człowieka w Jasna, obecnie założył fundację swojego imienia, która ma zajmować się m.in. wsparciem młodzieży i przeciwdziałaniem represjom. Będzie operowała głównie w trzech europejskich stolicach – Warszawie, Wilnie oraz Oslo.
5: Ważnym miejscem w Bartoszycach, nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale również kształtujące się w nim przez lata lokalnej społeczności, są były niemieckie koszary przy ulicy Limanowskiego. I niby miejsce oczywiste, ale po przeczytaniu książki autorstwa Bernadety Darskiej Republika Ludzi Młodych, zapewniamy, odkryte zostanie ono na nowo.
6: Coraz częściej dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie promujące nowości wydawnicze, po które sięgają czytelnicy. Obecnie wśród bartoszyckiej grupy krąży książka zatytułowana Republika Ludzi Młodych, bo po pierwsze dotyczy historii Bartoszyc, a po drugie jej autorka jest z nimi związana rodzinnie, co było dopełnieniem jej rozważań i przygotowań do napisania książki.
7: Kiedy pracowałam nad tą książką, jednocześnie okazało się, że odkrywałam historię mojej rodziny. Nie tylko w kontekście tego, jak moja rodzina trafiła właśnie do Bartoszyc i trafiła też na ulicę Limanowskiego, bo moja babcia i dziadek krótko pracowali również w ośrodku, ale też dowiedziałam się, jakie były losy mojej babci i dziadka, kiedy właśnie pojawili się w Olsztynie i kiedy potem dotarli tutaj do Bartoszyc, więc ten kontekst autobiograficzny był dla mnie bardzo ważny, a oprócz tego oczywiście to, że ja to miejsce doskonale znałam, bo bywałam tam no przynajmniej raz w tygodniu, bo odwiedzałam babcię i dziadka, ale jednocześnie tego miejsca nie znałam, bo ja tej historii faktycznie wcześniej nie poznałam. Nikt mi jej nie opowiadał. Być może miałam taką okazję, żeby z kimś porozmawiać i się o niej dowiedzieć, ale dziecko czy nastolatka, jeśli na przykład nie ma takiej podpowiedzi, że jest coś ciekawego w tym danym miejscu, no oczywiście nie będzie zadawało odpowiednich pytań.
6: A rzecz dotyczy historii Centrum Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka.
7: Wiele osób w ogóle nie pamięta, że i nie wie, że taka historia niezwykła właśnie tutaj w Bartoszycach była. A ta historia jest faktycznie niezwykła nie tylko z powodu tego rozmachu projektu pedagogicznego, bo już sam pomysł, żeby założyć dom dziecka na planowaną liczbę 3000 dzieci jest no, nie do wyobrażenia, ale trzeba też pamiętać, że wtedy w Polsce było 1 700 000 sierot, więc to też jest liczba, która nas poraża tak naprawdę. I jeśli jeśli sobie gdzieś pomyślimy o tym, że właśnie wtedy to powstawało, że gdzieś ci ludzie tak naprawdę nie tyle myśleli o tym, że to jest wielkie, że to jest centralne, że to jest ważne dla władz, ale myśleli przede wszystkim o

0: drugim człowieku, o tym, żeby mu pomóc, żeby gdzieś temu bezradnemu dziecku, które stało się ofiarą wojny, dać wychowanie, dać edukację, dać opiekę, dać takie poczucie, że przyszłość ma sens.
1: Tym samym w książce Republika Ludzi Młodych odnajdziemy nie tylko historię tego miejsca, które zmieniło się na przestrzeni lat, choć znamiona tamtego czasu wciąż są obecne w budynkach przy ulicy Limanowskiego. W końcu dalej realizowana jest tu edukacja i wychowanie, ale faktem, że w zupełnie innym wymiarze. Dlatego ta książka zdecydowanie dla wielu i samej autorki jest odkrywcza.
0: Więc to dla mnie też było takie odkrywanie tego miejsca, odkrywanie tej historii i odkrywanie też właściwie takich początków Bartoszyc, bo można powiedzieć, że ta opowieść o Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Janusza Korczaka to jest właściwie opowieść o początkach polskich Bartoszyc.
1: I to już zachęca do sięgnięcia po książkę pełną być może dotąd nieznanych wątków z życia mieszkańców Bartoszyc, z sąsiedztwa największego w Polsce ośrodka wsparcia dla dzieci w potrzebie.
2: Pilscy policjanci od początku roku wszczęli 53 postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną. W 4 przypadkach sprawcy przemocy zostali tymczasowo aresztowani.
3: Ostatni przypadek dotyczy 52-letniego mieszkańca gminy Kaczory, który także stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec najbliższych.
2: Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony weekend w Kaczorach. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Chodzierze o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił za kratki na 2 miesiące.
4: Prokuratura Rejonowa w Chodzierzy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi K. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną oraz dziećmi.
2: Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat więzienia. To już 2 areszt wobec Jacka K. W 2022 roku był podejrzany o gwałt. Zgłaszająca napaść seksualną kobieta wycofała się jednak z oskarżeń i mężczyzna opuścił areszt. Tymczasem prokuratura rejonowa w Wałczu prowadzi postępowanie przeciwko niemu też z tego samego artykułu. Jacek K. w lutym tego roku usłyszał zarzut zgwałcenia osoby małoletniej. Sąd w tej sprawie zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy czekają jeszcze na badanie psychiatryczne podejrzanego. Jacek K. w mediach pojawiał się od kilku lat. Najpierw wypowiadał się jako lokalny działacz społeczny, a ostatnio jako dziennikarz. Tak też go pokazywała jedna z ogólnopolskich stacji w programie interwencyjnym.
5: 30-letnia tradycja, muzyka łącząca pokolenia i magiczna polana w sercu Karkonoszy. Festiwal poezji śpiewanej, gitarą i powraca do Borowic.
6: Pierwszy weekend w Borowicach trzeba być koniecznie, bo mamy fantastyczny festiwal gitarą i już od ponad 30 lat na górskiej polanie u stóp Karkonoszy rozbrzmiewa fantastyczna muzyka, poezja śpiewana.
5: Zapiszcie w kalendarzach 3 i 4 lipca. Szykuje się wyjątkowy muzyczny weekend.
7: To właśnie tu!
8: 3-4 lipca.
9: Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną.
7: Świetny program!
9: Piątek startujemy o godzinie 19. Zaczynamy od muzykuny, chwila nieuwagi, akurat.
8: A w sobotę zaczynamy o godzinie 18. Wystąpią Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk oraz zespół WW.
5: Festiwal to nie tylko scena, ale też pole namiotowe i pełen przekrój lokalnej kultury.
7: Czekają na Was też smaki karkonoskie. Gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości, gdzie działają prężnie nasze koła gospodyń, które zadbają o wyjątkowe smaki. Polecam serdecznie. Nie zabraknie też kramików z rękodziełem i atrakcji dla dzieci.
5: W trosce o wspólną przestrzeń organizatorzy mają do festiwalowiczów ważną prośbę.
7: Mam serdeczną organizacyjną prośbę. Borowice są piękne, ale nie są duże. Próbujcie Państwo grupować się z rodziną, z przyjaciółmi, żeby ograniczyć ilość samochodów. Mamy miejsca parkingowe, ale chcemy zadbać o to, żeby każdy z Was komfortowo się tutaj czuł.
10: Zapraszamy!
5: Bieżące komunikaty i szczegóły dotyczące pola namiotowego znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu i stronie gminy Podgórzyn.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy nie

0: Możliwe, robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP Powiatu Włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy. Możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to

0: muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
1: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu łocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie, przypuśćmy, w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 kilometrów trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich
2: Tak,
3: ekip.
2: no między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że organizują manewry.
1: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
3: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
4: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
3: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
4: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję? I czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
3: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
4: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
3: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
5: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest.

0: zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
1: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
0: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne, u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
2: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
3: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
1: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
3: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
4: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
4: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
2: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP... Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już siódma edycja wydarzenia.
5: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń

0: po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
5: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
4: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
5: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak

0: jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka, wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
4: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
5: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
6: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny. co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież...

Województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale

0: jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
2: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
3: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
2: Co roku przygotujemy.
3: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
2: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
3: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
2: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
3: I ile osób w nim uczestniczy?
2: 15.
3: I to się zmienia?
2: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
3: I pani wszystko same gotują?
2: Tak, na miejscu w remizie.
1: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
4: Piękni, Młodzi! Grabkowo!
5: Piękni, Młodzi!

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kari Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super,
2: przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś na naszych terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto

0: To Włocławek, gmina Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
1: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjne dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
0: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
2: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
3: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
0: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny.

0: Ceny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam Cię
1: Dzień
0: serdecznie,
1: dobry.
0: Ewo. Ewo, spotykamy się w dniu, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrzmiał dzwonek w szkole. Rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje, piękna pogoda, no, zapowiada się cudownie, ale zanim do wakacji przejdziemy, jak je spędzić i nie zmarnować, to najpierw trzeba z tym świadectwem szkolnym pojawić się w domu, pokazać je mamie, tacie, a później dziadkom, wujkom, ciociom. I to niejednokrotnie jest duży stres dla dzieci bez względu na wiek.
1: Tak, zdecydowanie jest to stresujące, choć myślę, że w dzisiejszych czasach jest to już nieco inaczej wyglądająca sytuacja, bo rodzice najczęściej dokładnie wiedzą o wszystkich ocenach, mają systemy internetowe, gdzie wszystko sobie sprawdzają. I tak naprawdę to świadectwo nie jest już żadnym zaskoczeniem, nie tak jak kiedyś rzeczywiście ktoś szedł do domu i dopiero wtedy się okazywało, czy zdał, czy nie zdał
0: Czy miał
1: w ogóle.
0: paski na
1: Tak,
0: świadectwie, czy na tyłku, tak?
1: dokładnie, niestety. No a tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej i dzieci już najczęściej wcześniej ewentualnie przeżywają te konsekwencje tego, że te oceny nie były takie, jakich rodzice by chcieli. A jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę, na pewno warto pamiętać o tym, że nie jest to żadnym obowiązkiem, żeby dziecko pokazywało to świadectwo wszystkim wokół. Jeśli samo chce, to jak najbardziej jest to ok, ale też nie zmuszajmy, bo to jakby nie było, jest z dziecka indywidualna sprawa, jak sobie radzi, szczególnie jeżeli jest mu trudniej. To nie jest powód do tego, żeby pokazywać to wszystkim.
0: No a tym, którym jest łatwiej, niekoniecznie też mają taką potrzebę dzielenia.

0: się
1: Dokładnie.
0: tym i pokazywania i takiego utwierdzania, jestem najlepszy i muszę być najlepszy i w przyszłym roku też tak musi być, bo wszyscy się cieszą, więcej osób mogę zawieść, jak mi się nie uda. To też jest taka duża odpowiedzialność, prawda?
1: Ogromne
0: Z
1: obciążenie.
0: czego nie zdają sobie do końca wszyscy ci, którzy wychwalają, jakim to kosztem się odbyło, prawda?
1: Zgadza się. Często jest tak, że te osoby, które mają naprawdę super oceny, tak naprawdę drżą w każdym kolejnym roku o to, jak to będzie tym razem. I rodzice powtarzają: co, ty przecież umiesz na tę klasówkę, na kolejną też i ty to wszystko wiesz, a dziecko naprawdę czuje, że tym razem nie jest przygotowane, jest przerażone, bo wszyscy w niego wierzą, a ono samo po prostu nawet nie tyle nie wierzy, co racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie do końca jestem dzisiaj akurat przygotowany, a tej sytuacji i tego wariantu nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę.
0: No ale teraz o przyjemnościach, do przyjemności przejdźmy. Tak jak powiedziałam, co zrobić, żeby nie zmarnować, bo wydaje się, że 2 miesiące to jest długo, ale ten czas, zwłaszcza jak jest przyjemny, bardzo szybko leci. I jak rozpocząć dobrze wakacje i jak je zaplanować sobie?
1: Myślę, że przede wszystkim właśnie słowem kluczem będzie zaplanowanie, bo w związku z tym, że mamy 2 miesiące, to może być i długo, i krótko, zależnie od tego, co sobie zaplanujemy. I warto mieć na uwadze, czy to wszystko zmieścimy w tym czasie, który jest planowany na okres wakacyjny, dlatego że potem mogą się pojawić różnego rodzaju rozczarowania. A żeby było przyjemniej, żeby były dobre wspomnienia, to właśnie warto na pewno przemyśleć się, czego byśmy chcieli najbardziej, czego potrzebujemy, przyjrzeć się swoim potrzebom, czy to jest taki aktywny wypoczynek, czy raczej typowo bierny odpoczynek, który będzie obejmował po prostu przeleżenie kilku dni w łóżku z.
0: Właśnie, czy możemy bezkarnie sobie poleżeć, tak odpocząć i nie patrzeć na to, że wszystko musimy zrobić na czas. Rodzice, no nie do końca to rozumieją, prawda?
1: Nie do końca to rozumieją. Myślę, że po części może to wynikać oczywiście z troski. I warto pamiętać, że okej, jeżeli to trwa 2-3 dni, to wszystko w porządku. Jeżeli to się przedłuża, to już niekoniecznie i warto zwracać uwagę na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli to jest krótki okres, warto na to pozwolić. Dziecko może po prostu potrzebować takiej regeneracji i właśnie w taki sposób się regeneruje. A rodzice czasami też mierzą się z takimi własnymi, powiedziałabym, demonami w postaci tego, że no, ja chodzę do pracy, mnie to uwiera, on sobie może leżeć, on teraz nic nie robi, ja jednak dalej pracuję, ja tych dni wolnych mam tylko kilka, ty masz kilkadziesiąt i tak dalej, tak? Więc na pewno zwracamy uwagę na to, aby to było racjonalne, ale z zauważeniem też tego, że dziecko po prostu może na początku, szczególnie wakacji, tego po prostu potrzebować.
0: Zdarza się tak, że rodzice chcą uatrakcyjnić dzieciom jak najbardziej te wakacje, żeby nie było ani dnia na nudę i żeby było co wspominać. I na przykład zapisują dzieci na różnego rodzaju kolonie, półkolonie, obozy, nie konsultując tak do końca tego z własnymi pociechami. No i te wakacje do udanych, jak te dzieciaki wracają, mówią, nie należały, prawda?
1: Tak, i wtedy wszyscy są sfrustrowani, bo rodzic: ja zaplanowałem, ja opłaciłem, ja zadbałem, żebyś miał fajne wakacje, a ty jesteś na przykład niewdzięczny, tak, za to wszystko. Więc warto zwracać uwagę właśnie na to, jakie są potrzeby po obu stronach. Na co możemy sobie pozwolić, czego potrzebuje dziecko, czy my mamy możliwość zaopiekowania tego dziecka, w jakim ono jest wieku, czy też musi rzeczywiście gdzieś iść po prostu, bo my nie mamy innych możliwości i sytuacja nas do tego zmusza, ale jeżeli nie zmusza, no to przede wszystkim wsłuchajmy się w to, jakie dziecko ma potrzeby, bo może ono niekoniecznie właśnie potrzebuje dziesiątych zajęć zorganizowanych, a bardziej chciałoby po prostu posiedzieć w domu i przypomnieć sobie dobrze, gdzie ma zabawki we własnym pokoju, albo zwyczajnie się ponudzić, bo ono też może się nudzić i to będzie zdrowe. Z nudy najczęściej pojawia się też kreatywność, także warto pozwolić dzieciom również się
0: W jakim
1: ponudzić.
0: wieku należy rozmawiać z dziećmi? Znaczy, każdy wiek jest ważny i ta rozmowa powinna być o potrzebach dziecka, należałoby słuchać, to ja wiem, ale na przykład przy planowaniu wakacyjnego wyjazdu, kiedy możemy jakby brać pod uwagę ten głos dziecka i bardziej na niego zwracać uwagę? No, z 3-latkiem po prostu pakujemy go i zapewniamy to, żeby było bezpieczne i miało czas z rodziną i rodzicami, tak?
1: Tak, w późniejszym okresie warto rzeczywiście dostosowywać to do wieku, inaczej

0: będziemy rozmawiać z 7-latkiem, inaczej z 13-latkiem, który nam powie, jak nie pojedziemy tam, to ja nie jadę nigdzie. Ale 7-latek też jak najbardziej może mieć coś do powiedzenia. Może niekoniecznie będzie wybierał wszystkie miejsca, w które pojedziemy i dokładnie, gdzie będziemy spać i co robić, ale może dać jakiś zarys. Ja mniej więcej chciałbym tego i tego, potrzebowałbym to i to. Dużo też zależy od tego tak naprawdę, na co my sami jako rodzice jesteśmy gotowi, bo musimy też obracać się w jakichś ramach tego, na co możemy sobie pozwolić, tak? Więc też warto przedstawiać takie ograniczone opcje dzieciom i wspólnie dyskutować nad tym, co dla nas wszystkich będzie najciekawsze, najbardziej pozwalające na ten relaks, wypoczynek i wspólne spędzenie czasu najlepiej również.
1: A kiedy jest ten moment, kiedy możemy, oczywiście każda mama i pewnie tata i babcie będą drżały, ale jednak to już jest ten moment, że należałoby pozwolić dziecku samemu spędzić ten czas z przyjaciółmi i samemu zaplanować. Czy to musi być pełnoletniość?
0: Pełnoletniość, jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, też jak rozumiem, będziemy tutaj o tym myśleć, no to na pewno prawnie gdzieś tam dobrze, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, a tak naprawdę bywa różnie. Często też ci znajomi są jedni starsi, drudzy młodsi, więc też to gdzieś tam wyrównuje się troszeczkę ta kwestia ewentualnej opieki prawnej w kontekście tego 18-latka choćby jednego. Natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, jaką relację my mamy z dzieckiem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ono będzie bezpieczne na tym wyjeździe, czy ono w razie trudności zadzwoni do nas, czy będzie siedziało cicho jej, bo mama będzie strasznie zła i lepiej nic jej nie mówić, nie odzywać się, tak? Więc przede wszystkim warto zwrócić się tak naprawdę ku naszej relacji, zastanowić się nad tym, czy ja mogę spokojnie zaufać mojemu dziecku i czy wiem, że jeżeli coś będzie się działo, to ono mnie poinformuje. No bo tak naprawdę w każdym momencie...
1: A skąd my to będziemy wiedzieć?
0: Skąd będziemy wiedzieć, że możemy zaufać?
1: Tak.
0: Myślę, że przede wszystkim to jest po prostu czuć po naturalnych, codziennych sytuacjach. Jeżeli dziecko wychodzi ze znajomymi w miejscu zamieszkania i przychodzi, opowiada, gdzie było, co robiło, co się wydarzyło fajnego, co nie do końca, no to mamy świadomość tego, że prawdopodobnie dzieli się z nami wszystkim tym, co ważne. Jeżeli ono regularnie wychodzi, nie mówi, gdzie idzie, po co idzie, wraca, nie mówi, co robiło, albo odpowiada jakimiś krótkimi stwierdzeniami, no to raczej jest to dla nas taki komunikat, że to niekoniecznie jest jeszcze ten moment takiej dojrzałości, że mogę moje dziecko po prostu puścić samemu i czuć się w miarę bezpiecznie, bo nie mówimy na pewno o tym, że rodzic będzie spokojny.
1: No właśnie, od tego zaczęłam.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Nie będzie.
1: Do momentu, kiedy nie zobaczy, tak, że wróciło całe
0: dokładnie
1: i zdrowe w jednym
0: dokładnie
1: kawałku,
0: bez
1: prawda?
0: Bez względu na to, czy ma lat 15, czy 30, czy 45, to i tak ten rodzic zawsze gdzieś tam napisz, jak dojedziesz, tak, zadzwoń, jak już będziesz na miejscu i tak dalej, więc to jest naturalne. Ważna jest kwestia tego, czy gdzieś racjonalne przesłanki dają nam taką możliwość po prostu pozwolenia na to i bycia w miarę chociaż takiej strefie komfortu w czasie, kiedy nasze dziecko wyjedzie.
1: Co powinniśmy wyposażyć dziecko, jeżeli wysyłamy je na kolonie bądź starsze i tutaj większe niebezpieczeństwo, bo to jest ten okres nastoletni, taki okres dojrzewania, przecież przerabiałyśmy te okresy, to jest ten okres, kiedy wszystko mogę, nic nie muszę, prawda, więc jest taka ułańska fantazja. Należałoby wyposażyć dziecko, i nie mówię tu o walizce z najpotrzebniejszymi kosmetykami i odzieżą, ale to, co powinno zostać tu w tej głowie.
0: Chyba najistotniejsze dla każdego rodzica powinno być to, aby przekazać, że dziecko w każdej sytuacji może do nas zadzwonić, że cokolwiek by się nie działo, to może się z nami skontaktować i my mu pomożemy. I wykształcenie w kierunku takich podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, tak? Co można robić, a czego nie można, co będzie bezpieczne, poczynając od kwestii opalania się na słońcu i kremów z filtrem, po jakieś jakieś pływanie na głębokim morzu i tak dalej, tak? Warto omówić wszelkie kwestie, które są po prostu dla nas niepokojące, które przyjdą nam do głowy i warto też wsłuchać się w dziecko i zapytać, co ono może nam powiedzieć takiego, co nas też uspokoi, jakie argumenty ma za tym, że jest gotowe na to, żeby po prostu wyjechać, także i dziecko

0: uzbrajamy my w taką podstawową wiedzę i zapewnienia, ale również fajnie, żeby dziecko dało coś od siebie w drugą stronę, tak aby rodzic czuł się bezpieczniej w tej sytuacji.
1: A jak planujemy wyjazd, to raczej powinniśmy

0: Uwagę na to, czy mamy w sobie takie zasoby, czy jesteśmy też na tyle zmęczeni, że naprawdę potrzebujemy po prostu tej ciszy, spokoju i tego, aby się nie dostosowywać do żadnej grupy, czy jednak po prostu potrzebujemy takiego towarzyskiego wypadu, gdzie będzie się dużo działo, bo na przykład pracę mamy bardzo spokojną, chcielibyśmy, żeby w końcu coś się wydarzyło ciekawego.
1: Mówiłaś, że takim słowem kluczem do udanych wakacji jest plan. Plan na 2 miesiące dla siebie, dla całej rodziny. Co jeszcze jest ważne, żeby te wakacje wspominać z uśmiechem na twarzy i przez wiele lat?
0: Myślę, że też brak presji, dlatego że bardzo często rodzice nakładają sobie taką presję tego, że musimy wyjechać najlepiej ileś razy, spędzić ten czas w jakichś wspaniałych miejscach, bo potem co dziecko w szkole powie, gdzie było, inni będą opowiadali, że byli w takich miejscach, a my nigdzie. A jednak dla dziecka tak naprawdę najważniejsze w tym okresie jest to, żeby spędzić ten czas z rodzicami, bo lepiej nad jeziorem, blisko miasta, ale przez kilka dni z tym rodzicem, czy każde popołudnie, niż wyjechać gdzieś daleko, a rodzic prowadzi własną firmę i tak przez 8 godzin z 12 dziennie jest na telefonie i przy laptopie i prowadzi swoje interesy, tak? Więc przede wszystkim kwestia tego, aby zwracać uwagę na to, jak ten czas spędzimy, niekoniecznie gdzie, ale jak.
1: A wakacyjne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na
0: Zależne od wieku, na
1: nas?
0: pewno, bo najmłodsze dzieci będą tutaj zagrożone takimi podstawowymi kwestiami, jak pływanie przy basenie i możliwość po prostu jakiejś nieuwagi i ryzyka utopienia po prostu, tak? I innych nieprzyjemnych sytuacji i potem ewentualnych traum z tego wynikających. Natomiast, kiedy mamy do czynienia już z dziećmi nieco starszymi, szczególnie takimi, które wychodzą same, no to jest ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie się zgubią, że wpadną w towarzystwo, które będzie je zachęcać do jakichś rzeczy, które nie są adekwatne do ich wieku. Także na pewno dużo zależy tutaj przede wszystkim od tego, w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli będzie to nastolatek, który wyjeżdża, no to też zupełnie inna sytuacja, bo tam może się wydarzyć, może nie generujmy tutaj takich lęków, ale też wydarzyć się może dużo adekwatnie po prostu do wieku,
1: No
0: tak?
1: właśnie, i
0: Więc
1: czy mówić wprost o tym, co najgorszego może się wydarzyć? Bo niektórzy rodzice myślą sobie, a nie będę go straszyć, nie będę wzbudzać lęków, nie będę już złorzeczyć i projektować przyszłości i tego, co złego może się wydarzyć. Czy jednak otwarcie powiedzieć o tych największych zagrożeniach, nawet tych najmniej przyjemnych, żeby dziecko gdzieś z tyłu głowy wiedziało, że coś takiego może się wydarzyć.
0: Tu musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że tak naprawdę te zagrożenia i to przerażenie jest w nas. I to my najbardziej tego wszystkiego się boimy i przeżywamy. Dziecku można powiedzieć i ono usłyszy, ale ono po prostu przejdzie najprawdopodobniej koło tego do porządku dziennego, nie będzie zwracało na to zbytniej uwagi. My będziemy przerażeni, a ono, aha, no okej, no dobra, no jak się tak wydarzy, to będę myśleć, będę się zastanawiać, tak? Dobrze, że mówisz. I tyle. Więc warto też pamiętać o tym, że pewne rzeczy oczywiście wydarzyć się mogą, nie muszą, ale najbardziej boimy się my, dlatego też to, co zawsze podkreślam i w każdym tak naprawdę temacie będzie się sprawdzało, to jest relacja. Jeżeli my relację dobrą z dzieckiem mamy, możemy je puścić na taki wyjazd i wiemy, że ono po prostu w razie trudności się do nas odezwie.
1: Czyli nie straszyć, raczej nie straszyć. Przestrzegać, ostrzegać, ale nie straszyć, nie złorzeczyć.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No to co? No to udanych wakacji życzymy wszystkim Państwu, dzieciakom. No aż 2 miesiące zazdroszczę. Przynajmniej nie muszą rano wstawać, prawda? To już jest ogromna radość. A Państwu również, obojętnie gdzie one będą spędzone, żeby były spokojne i relaksujące. Ewa,
0: Dokładnie.
1: dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i widzimy się tuż zaraz po wakacjach.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać.

0: tu i teraz, jak to w straży ochotniczej. Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
1: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, ile, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
0: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
1: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
0: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich, teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik, edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
1: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
1: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie

0: tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
1: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten

0: fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
0: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
2: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
3: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość i widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. Tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz, dziękuję pani poseł za spotkanie.
2: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
4: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to

0: sobotnie popołudnie.
1: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
0: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6, 5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Włocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu włocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakiejś

0: Biedach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
1: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
0: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast to trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
2: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
2: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
4: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz z Polski

0: oczyścić to wszystko. To jest masę tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
0: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałem podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Wrocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Wrocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Wrocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
3: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
3: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci

0: Policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
2: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała kobarka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa. 7 miesięcy, drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. jak my mamy funkcjonować, czy sklepy

0: pracują czy nie pracują. My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej, w moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. To tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły? Jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Wykonującej, to jest chyba no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodbie, z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę, z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były trzy osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone, no i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń, natomiast no, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, dlatego u nas nie ma.
1: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą państwo, jakie będzie, prawda? I Jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są włączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych w ogóle.

0: prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak naprawdę nie wiemy.
2: Czy płaci kary?
1: Bo jeżeli płaci karę, to te słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
2: Czy nie mogą iść?
1: Oczywiście, że tak. Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
2: Nie wiemy, bo nikt z nami
1: nie rozmawia.
3: Jesteśmy partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć. Był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu. Na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
4: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
5: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparć, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcu. Jeżeli chodzi o tą inwestycję.
4: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów. W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursów, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
6: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji.

0: atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
1: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
0: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
1: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
0: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
1: No, super.
3: Super.
1: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
3: na fejsie
4: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
1: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
4: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
1: Panowie?
3: O.
1: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
4: O, pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
1: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
1: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
1: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
4: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
1: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
4: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
1: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka. Tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
2: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
6: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
6: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
6: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
7: Frekwencja jak co roku dopisała. Pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk.

0: i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
2: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
3: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
2: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka, i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
3: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
2: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osiersku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
3: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
2: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
3: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
2: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia, 3 razy w tygodniu trenują: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Jest starsza zaawansowana grupa, boksuje w godzinach 17-18.30, i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
3: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
2: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest, i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
4: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
5: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
6: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał, i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
3: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
4: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę, i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
3: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedz o nich.
4: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
5: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
6: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
3: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
4: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
5: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność.

0: siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
1: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
3: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
4: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
3: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wice brązowego medalistę mistrza świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
4: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
3: Od 10. roku życia.
4: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
5: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
6: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
7: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
4: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
5: No, bardziej technika.
6: Dynamika, technika.
7: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
4: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
5: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
4: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
5: W młodzikach 75 kilo.
7: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
2: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
8: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
9: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
8: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
9: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
8: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
9: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
10: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
9: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
10: Myśli,

0: że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
1: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
3: Za co kochasz swojego tatę?
4: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
3: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
4: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
3: I zwiedzacie tam?
4: Tak.
3: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
4: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się na co dzień.
3: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
5: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
6: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
3: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
5: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
6: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
7: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
8: Za to, że nas wychował.
9: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
3: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
10: Grać w piłkę.
3: Często gracie w piłkę?
10: Tak.
9: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
3: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
10: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
9: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
11: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
3: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
11: Jeździć na rowery.
3: Dokąd jeździcie najczęściej?
11: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
6: Mhm. Chodzić na spacery.
3: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
6: Po parku Łokietka albo po lasach.
3: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
6: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
10: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
3: W jakie planszówki gracie najczęściej?
10: W Monopol.
3: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
10: To i to.
11: Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
3: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
11: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
3: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
10: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń.
11: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
12: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
13: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
14: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
15: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
16: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
17: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców

0: Akcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
0: No, staramy się.

0: integracyjną zakończenie sezonu piłkarskiego.
1: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
2: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
3: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
2: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych. Przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
3: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
2: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami i nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero to się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
3: Dziewczynki też mogą się zapisać?
2: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
1: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
3: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
6: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
3: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
4: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
5: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska ustawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby... Fajny vibe tego.
6: No to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na jakieś konkurencje różne.
3: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
4: Ja Francji i Mbappé.
3: Dlaczego?
4: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
5: No, ja kibicuję Hiszpanii.

0: Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
1: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
3: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
4: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy Lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
6: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
7: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
6: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
2: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
8: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, której dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
2: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
7: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
9: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
7: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
9: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
7: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
9: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
10: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem na

0: Latem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem trzecie miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
1: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
0: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
1: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
0: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6. mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje

0: czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół, tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej. Dni Podsławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
4: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny.

0: bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
4: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze.

0: Oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie wykonanie pod kątem takim, że regionalne

0: Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
4: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
4: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
4: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
4: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
4: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
5: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach.

0: to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu, weselnego wajpu?
1: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
2: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasy na stronie zacza to pewnych problemów.
2: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianek, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomasz.

moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami.

0: czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czyli jesteśmy nad morzem czy nad jeziorem, te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
0: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową, swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
0: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regą animu.
0: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
0: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało? Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład, jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać
5: lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Rzecz. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
6: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
6: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie mogą robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi. Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
7: Zadzwonić pod numer alarmowy.
5: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
7: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
5: Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?

0: sprzęt.
1: Jaki?
0: Te, może jak to się nazywa?
1: Skutery?
0: No, skutery mam.
2: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczone i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
3: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
4: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
3: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
5: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
6: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysokość średnią i no łatwy bardzo.
5: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
6: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
5: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
6: Moim zdaniem tak.
5: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
7: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
5: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
7: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
5: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
7: Tak, no na pewno.
5: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
8: No bardzo dobry myślę. No.
5: Czy był to czas intensywnej pracy?
8: Chyba nie, było dobrze.
5: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
8: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
9: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
5: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
9: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codziennie

Codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Włocławek.

0: z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjne dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też, co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
2: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
3: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
4: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
5: Od czego to się zaczęło?
4: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
5: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
4: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czym zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku, młode artysty.

0: Polski z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
0: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację.

0: im organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
1: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
2: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
1: Raczej tak.
3: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
2: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
3: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
2: Dziękuję.
3: Zresztą można do basenu iść i też jest super, prawda? No. Też się wybieramy.
4: No ja sobie jakoś radzę, jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
2: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
4: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim, młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać, no. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
5: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić, ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
6: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
2: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
6: Nie. Jak najbardziej nie.
7: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
2: A czy pan lubi takie temperatury?
7: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
2: A jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
8: Dobrze, wypychamy je i koniec.
9: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
2: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
9: Ja nie.
8: Ja trochę tak.
0: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
10: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
2: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
10: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
0: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
11: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym w przyszłym tygodniu, natomiast po tych najważniejszych

0: wydarzeniach związanych z dniami Wocławka. Te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
1: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
2: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
3: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
4: Kto może zostać członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego?
3: Członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto,

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jakbyś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
0: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych

0: różnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
2: Kończący się rok szkolny w klasie drugiej B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
3: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
4: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
5: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
4: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
6: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
4: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
7: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
4: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
8: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
1: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rolnictwa, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwość

0: możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak? Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak?
1: Czy wykonawca firma Balzola kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
0: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Bazola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
1: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci nawet najmniejsze mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z No z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
3: Wejścia ogólnie na baseny letnie są

0: całodzienne, przy czym nowością jest i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
1: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieli. Zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
2: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
2: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach.

0: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
1: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jeden, jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
0: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiedącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, ze władze carskiej, ze

0: pozwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13 do 18 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie Skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy

spotkają się także podczas czwartego pikniku na Soli Zgłowiążce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 Wrocławska Scena Młodych w Parku na Słodowie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Probiotic Klinik Włosowy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopyka baretki, czyli my kobiety mamy rejestopyka baretkę, przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: tkanka
1: łączna. A mężczyźni
0: mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rejestopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych, z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia. On już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać, pojawiają się tam

0: wygląd, przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle
1: Czyli co,
0: celulit,
1: dieta keto jest dobra?
0: no może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste. Czy to będzie
1: Czyli
0: pełnoziarniste
1: taki styl
0: pieczywo?
1: niskowęglowodanowy, tak?
0: Dokładnie, żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie, diety.
1: Rzeczywiście można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę.
0: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo
1: Biurkowe.
0: biurowe, że dużo spędzamy przy tym fotelu, przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
1: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi
0: Przede
1: mają właśnie?
0: wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie, te jedzenie, te wszystkie tak jakby
1: No
0: składniki,
1: nie
0: one
1: było tych
0: były
1: wszystkich
0: innej jakości,
1: kebabów zapiekanek, nie
0: gotowych,
1: jedliśmy
0: no
1: w
0: nie?
1: żabce gotowych
0: Teraz
1: dań.
0: tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść. Więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak? Czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa. Więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w sensie
1: W
0: w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: to
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu,
0: same
1: w
0: w domu,
1: warunkach.
0: codziennie po kilka minut.
1: Tu uważasz pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawia

0: pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po
1: A
0: prostu
1: te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit, to
1: To
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast
1: smarowanie
0: jest to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
0: No,
1: powinniśmy wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato,
1: mamy lato.
0: więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną, no bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego

0: widzimy góry i dolinę, nie?
1: Czyli ta złókniana tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę, tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli co tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi. No to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet czterech zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić. Czasami, jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy mieć
0: na złe
1: rozwiązany problem.
0: tory, to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była Pani Paulina Szajgicka z Probiotyklinika.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony i to my tak naprawdę też regulujemy.

taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy. Brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześniej rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom.
I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące,

które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No, absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych.

0: Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barni. Oto Barni, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wosławek. Barni przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barni jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barni to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barni zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek.

0: Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani ministry Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj w, na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać

z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań. Więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa. Dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego, więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego, ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś na za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy

0: szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze oczekuje tutaj.
1: Szanowni państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj, działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej Komisji Senackiej Rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić.

0: mówić, odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
2: Chciałam zapytać pana ministra, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio tak dużo mówi, które jest takie niebezpieczne?
3: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no, nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel, my bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
4: Właśnie, panie minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. Faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki może.

0: spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
1: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która, widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
0: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
1: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem

0: oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem?
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży. Ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik.

bo jak wiecie Państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący, w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent.

0: prezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy
1: to nie
0: Włocławek
1: może być
0: 2.
1: inaczej.
0: Nie może być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Włocławek, Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Włocławek, Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
1: no właśnie,
0: bo tutaj
1: okręgu, z
0: mieszkam.
1: którego pani
0: Tak,
1: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od
0: znam,
1: lat.
0: znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy. A jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców w jak najszybszym okresie zrealizować.
1: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
0: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
1: nie o liczbę,
0: będzie
1: tu chodzi
0: ich
1: o
0: mniej.
1: wykonane
0: Na
1: zadanie.
0: pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania. Czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie. I na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła pani, nie piszę, a
0: Też
1: działam.
0: piszę,
1: Ale nie tyle piszę, co działam, i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział: Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać. A jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla Przytamie. Tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście dwa razy angażowałam się w budżet obywatelski, wcześniej mieszkałam.

0: Ci nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać. Na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no, nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie,
1: No
0: mam
1: to
0: nadzieję,
1: duża sprawa dla
0: bardzo,
1: mieszkańców
0: bardzo
1: tego
0: duża
1: osiedla.
0: sprawa, piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego, kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy, no biznesowy nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa. Od ulicy Habrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów. To pokazuje, jak pan prezydent Kukucki i jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na
0: Tak,
1: pewno
0: ja myślę,
1: powstanie i
0: że w tym
1: pewno w
0: roku
1: tym
0: się
1: roku się
0: ruszy. Tak,
1: ruszy,
0: ruszają się
1: ale ja
0: roboty.
1: mówię o zakończeniu
0: Tak.
1: prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku. Wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia. Ulica 3 Maja miało
0: No
1: być
0: miasto
1: tak.
0: jest rozkopane, można
1: Miasto jest
0: powiedzieć,
1: rozkopane, miało być tak
0: ale to jest taki
1: pięknie.
0: i będzie, pani redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana
0: Tak,
1: oblicza
0: tak.
1: tej najstarszej
0: Tak,
1: części
0: tak.
1: miasta.
0: To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW, trzeciego mają nerwem. Także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie cztery fragmenty,

0: elementy tej ulicy. No i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy czekają jedynie z niecierpliwością,
0: mogę, tak, jedynie
1: prawda?
0: Mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem że, o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. Przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych. Tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa. To jest przeszło 100 milionów.
1: Ponad 100 milionów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch. Po tej ulicy no, trzeba przygotować, tak? Także tak to wygląda.
1: To pokazuje, że to przemyślana bardzo inwestycja,
0: bardzo, tak.
1: Żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali, czekają.
0: No, także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować Pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny mianownik.
1: To udaje się wypracować kompromis.
0: Udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję bardzo Pani za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinoodporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak?
1: Dokładnie.
0: A to też niewątpliwie wpływa.
1: Tak jest, tak jest. No
0: na
1: oczywiście.

0: Grany.
1: to co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku
0: Więc
1: niedoczynności,
0: zatrzymujemy wodę.
1: tak, w przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów. Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
0: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
1: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
0: No właśnie.
1: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe. Natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść. A jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są, powiedzmy, słodkie
0: Najprostsze,
1: przekąski,
0: tak.
1: tak. Najprostszy taki, powiedzmy, zastrzyk energii,
0: Energii
1: tak?
0: na
1: Glukozy.
0: krótko.
1: Tak, ba na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
0: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
1: Tak,
0: tak?
1: oczywiście.

0: To jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak
1: wynik,
0: jest. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie

0: jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie. Takie miało być moje kolejne pytanie.
0: Okay.
1: Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie?
0: No
1: coś
0: to
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudność z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak,
1: tak,
0: bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak. I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo istotne,
0: To jest bardzo.
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach,
1: o lekach
0: nie mówimy,
1: nie wspominamy.
0: Nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik,
0: składnik
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy.
1: Związek
0: Tak,
1: chemiczny.
0: Tak, zgadza się oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować

0: ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie, my musi, nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże, to cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to

0: Nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
0: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny i ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie, tylko że był dziadek, później tata i teraz ja i mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć się z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
0: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
0: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
5: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
0: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
5: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności

0: społecznej w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
2: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. Tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz, dziękuję pani poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
3: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
4: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
3: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodać

dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam. I on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych

lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. I to jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska nie

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, spowodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarki.

0: podarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy z każdym kolejnym reaktorem. Ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
0: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Wujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
0: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego sajtu w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych, a później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być może być

0: kilka kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
1: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
2: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
3: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
2: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
3: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia.
2: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
4: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią

0: tutaj tą całą przebudowę i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie jest, nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tych tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje i mówi, proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię, proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi, proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi, proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
2: Znaczy coś więcej, bo ja wyprostuję tę sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej, w moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych, nie zmieni nic w budżecie. To, tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych.

0: powinienem otrzymać taką rekompensatę.
1: Do kogo się
0: I
1: zwrócić,
0: tyle.
1: drodzy Państwo? Czy macie jakieś pomysły? Jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Z wakacje przede mną.
1: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: kompletnie. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku.
4: Nawet jednego kawałka.
2: Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy.
1: Tak.
2: Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, dlatego u nas nie ma.
0: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie przyjedziemy do Państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Balzola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
2: czy
1: naprawdę
2: płaci
1: nie...
2: Karę?
1: Czy płaci? Czy płaci kary? Bo jeżeli płaci karę, to te słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
5: Czy nie mogą
1: ich? No, oczywiście, że tak. Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
5: Nie wiemy, bo
1: nikt z nami nie rozmawia.
2: Jesteśmy partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Balzola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu, widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było.

0: Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
1: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
2: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego, natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparć, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia, to jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, na przykład zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów. W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursów, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
3: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
4: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy po tablicach rejestracyjnych, widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
3: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
4: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
3: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
5: No super.
6: Super.
5: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze?

0: co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście o tej imprezie?
1: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się
0: Na
1: mówi,
0: fejsie.
1: na fejsie było zaproszenie dla motocyklistów. I skorzystaliśmy z zaproszenia.
0: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
1: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
0: Panowie?
1: O.
0: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj.
1: O, pan korzysta, cześć.
2: Z gastronomicznej głównie.
0: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
2: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
0: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: Pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
0: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
1: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
0: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
1: Nie, no, 100 osób. Tak, 100 osób.
0: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
1: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
4: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
5: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
0: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
5: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
0: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
5: Tak. Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
6: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
4: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
7: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
0: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
7: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
0: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
7: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniej, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
0: Klub bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
7: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia, no boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
0: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
7: Tak.

0: Szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia, 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16, 17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17, 18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
0: Tak, oczywiście, w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
3: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
4: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej. Całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi. No głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
5: No, ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
3: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
3: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie jeden, nie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
4: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
5: No, ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły, jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
4: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
5: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wocławek.
6: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starcie.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
6: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
6: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka?

0: Czy może rodzice, czy też sami z siebie?
1: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
0: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
2: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
0: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
1: No, bardziej technika.
0: Dynamika, technika.
2: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
0: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
1: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
0: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
1: W młodzikach 75 kg.
2: Mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
4: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
5: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
4: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
5: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
4: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
3: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
5: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
6: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
5: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
6: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
7: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
8: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
0: Za co kochasz swojego tatę?
9: Że mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
0: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
9: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
0: I zwiedzacie tam?
9: Tak.
0: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
9: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na siodzień.
0: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
10: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
11: Lubię jeździć z tatą na zakupy. telewizji.
0: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich

0: święta.
1: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
2: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
3: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
4: Za to, że nas wychował.
5: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
0: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
6: Grać w piłkę.
0: Często gracie w piłkę?
6: Tak.
5: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
0: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
6: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
5: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
7: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
0: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
7: Jeździć na rowery.
0: Dokąd jeździcie najczęściej?
7: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj, czasami tutaj.
8: Mhm. Chodzić na spacery.
0: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
8: Po parku Okietka albo po lasach.
0: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
7: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
8: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
6: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
0: W jakie planszówki gracie najczęściej?
6: W Monopol.
0: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
6: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
0: Mecze? Domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
6: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
0: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
6: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
3: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
9: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
10: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
11: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
12: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
13: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
14: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
14: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
13: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
15: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić.

0: Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie. Niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
0: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
0: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero to się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
0: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby... Fajny vibe tego.
5: No to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na, nie wiem, są, na jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy.

Oczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes i jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność.

0: Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń? No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń. I tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
1: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
3: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
1: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
2: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
4: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
2: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
3: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
3: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
5: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
3: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
5: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa. No głównie tak, dość aktywnie.
6: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem trzecie miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
3: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
6: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
3: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
6: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej

0: Zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia, to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
4: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim

0: również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej. Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
4: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
5: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy

0: po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
0: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla państw obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
2: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
2: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
2: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
2: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o

0: Stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
1: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
2: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
0: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
0: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także

0: Jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
1: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
0: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
1: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
0: Myślę, że te wesela obecne no, pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
2: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
1: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
1: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
1: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
1: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
1: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.

0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastrojąca cza to pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze super.

0: Kołowrotem, pokazanie z Kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tu jest, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
1: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
2: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
3: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
2: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
3: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
2: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza, poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
3: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
3: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
3: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
3: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
7: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
3: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
7: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
8: Sprzęty.
3: Jakie sprzęty ci się podobały?
8: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
3: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
9: Że nie można robić głupich rzeczy. Na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
10: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
3: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
11: Zadzwonić pod numer alarmowy.
10: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
3: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
11: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
10: Jak pokazywali różne style pływania.
3: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
12: Sprzęt.
3: Jaki?
12: Jak to się nazywa?
3: Skutery?
12: No, skutery mam.
13: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
1: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną.

0: artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
5: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
0: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu wrocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Wrocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu, czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą

0: ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
2: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu w przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
3: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
4: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
5: Od czego to się zaczęło?
4: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
5: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
4: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
4: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają, przede wszystkim to i integracja ich między sobą.

bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać.

0: rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
1: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
0: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także to jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
2: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 45-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także...

0: mi to nie przeszkadza.
1: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
0: Znaczy, myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim, młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać, no. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani, i wszystko będzie okej.
2: Dobrze ogólnie, mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
3: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
3: Nie. Jak najbardziej nie.
4: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
4: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
5: Dobrze, wypychamy je i koniec.
6: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
6: Ja nie.
5: Ja trochę tak.
7: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
8: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
8: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
7: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
9: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
7: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne.

0: Wydawnictwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
1: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
0: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
2: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
3: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
2: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy

0: dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole. Ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum im. Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest to dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było, lekkie ciężary były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończący się rok szkolny w klasie 2 B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli,

0: myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
1: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
2: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
1: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
3: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
1: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
4: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
1: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
5: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
6: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzonego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rajstwa, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

0: szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
1: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
1: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wake'u. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za wake'a trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
2: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
1: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
2: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
1: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę, więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany do tego, ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
2: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
1: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
0: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we

0: Sławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
1: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
0: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
1: Mieszkańców Włocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
0: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że Każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim,

0: będzie w tym roku mógł zagłosować na trzy wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia Powstania Zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiedzącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na drugą międzynarodową konferencję naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani no, wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Stoli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 wrocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć.

0: zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Klasik we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założeniem zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. O, no i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć nam

0: muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie. Tak, żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Ballerot i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Po jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest, I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ,

0: wprowadzający. No, tworzę taką atmosferę takiego, spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem, dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. Od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także no będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: na metrze,
1: różnicy na metrze.
0: Na korzyść?
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać, czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
1: załamania?
0: Tak, załamania i kryzysu?
1: No tutaj się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym, więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet.
0: Mhm.
1: Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami,

0: A finalnie bronimy cenę, więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
1: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
0: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
1: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
0: Proszę Państwa, Panie Redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach, one są od lat, mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz, no,
1: nie ma
0: nie
1: takiego
0: jest
1: obowiązku.
0: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Mhm. Więc przed tym aktem, no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: i tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ, tak, Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak
0: redaktor,
1: to wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie, no, mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu, no, mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny, nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No, zależy też, czego szukamy. No, najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no, nazwijmy to, te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park przy Parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką że tak powiem, transakcje. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy,

0: rzeczy domu. Ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
1: Zgadza się.
0: Co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
1: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze, ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku, oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
0: stan,
1: wszystko.
0: W jakim
1: stan,
0: jest
1: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze, czy piętrze pierwszym, czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
0: Czyli te cennik z metra cennikiem, a...
1: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
0: punkt zaczepienia
1: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna. I każda nieruchomość musi trafić na swojego właściciela.
0: I dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
1: To zależy. Ja nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek.
0: No
1: bo
0: właśnie.
1: Cały proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej. Ale bywają nieruchomości, na przykładzie powiem Państwu i Pani. Przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
0: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
1: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
0: oprócz tego, że siedzi tutaj obok.
1: Oprócz, że siedzi tutaj, dzień dobry. Po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. To klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia, no najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no, weryfikacja.

0: weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów. Czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: Jeden
0: jest
1: nieuczciwy
0: to.
1: agent później rzutuje
0: No,
1: na
0: zgadza się,
1: tracę inny,
0: dlatego
1: prawda?
0: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się Dobry Agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy. Możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszych

0: tej pomocy. Czyli tecza, pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
1: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu łocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 kilometrów trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich
2: Tak,
3: ekip.
2: no między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że organizują manewry.
1: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
3: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
4: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
3: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
4: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję? I czy pamiętasz, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
3: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
4: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
3: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo No niestety, ale tak się dzieje, że

0: te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
1: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto

0: Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
1: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
2: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
3: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
2: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach, są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
3: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja widać dopisała, pogoda też jest.
4: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
3: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
4: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
5: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem, na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę

0: patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. Tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz, dziękuję pani poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim, odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też taka wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas

0: czas zmieniły sytuację naszego miasta. Tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie, na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. W, więc

0: Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
2: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
2: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
3: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16.

0: 12 czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje i mówi, proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię, proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi, proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi, proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa. 7 miesięcy, drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, czego mamy płacić? Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie, chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły? Jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Wykonującej, to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodbie z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola, między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że

0: Dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były trzy osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan takich rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, dlatego u nas nie ma.
1: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie, nie przyjedziemy do Państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są włączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
2: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
3: czy
2: naprawdę
3: płaci
2: nie...
3: Karę?
2: Czy płaci? Czy płaci kary? Bo jeżeli płaci karę, to do słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
4: Czy nie mogą
2: iść? No, oczywiście, że tak. Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
4: Nie wiemy, bo
2: nikt z nami nie rozmawia.
1: Jesteśmy partnerem. Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć. Był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu. Na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
5: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
3: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również

0: również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów. W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursów, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
2: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
3: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
2: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
3: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
2: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
4: No super.
5: Super.
3: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
5: na fejsie
4: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
3: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
4: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
3: Panowie?
5: O.
3: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
4: O, pan korzysta, cześć!
6: Z gastronomicznej głównie.
3: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
3: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
5: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
3: Właśnie, powiedzcie.

0: Jesteś w swoim klubie.
1: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowej Gostynin.
0: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
2: No, 1000.
1: Nie, no, 100 osób. Tak, 100 osób.
0: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
1: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
3: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
4: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
0: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
4: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
0: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
4: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
5: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
3: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
6: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
0: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
6: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
0: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
6: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, to przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
0: Klub bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
6: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia, no buksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
0: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
6: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Jest starsza zaawansowana grupa, boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
0: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
6: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
3: Jak zaczęła się przygoda młodych pięści?

0: narciarzy z boksem. Dlaczego wybrali start?
1: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
2: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem z nim dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia, bardzo długa. No dlatego mnie z nim, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
3: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
4: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
1: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
4: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedz o nich.
1: No ja już mam 15 walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kg.
2: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo. Na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kg. No i to na razie tyle.
3: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
4: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
1: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
2: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga. No udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
3: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
0: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
5: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
4: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
5: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrza świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
4: Od jakiego wieku można do was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
5: Od 10 roku życia.
4: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś was zachęcił, kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
4: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej

0: Technika.
1: Dynamika, technika.
2: No myślę, że na techniczny i mądry bok, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
3: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
0: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
3: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
0: W młodzikach 75 kilo.
2: Mam dwa medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
5: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
6: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
5: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
6: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
5: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym, jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
4: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
6: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
7: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
6: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
7: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
8: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
9: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
3: Za co kochasz swojego tatę?
10: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
3: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
3: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
3: Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
10: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i często na co dzień.
3: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
11: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
12: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
3: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj, w dniu ich święta?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
12: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
11: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
13: Za to, że nas wychował.
14: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
3: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
13: Grać w piłkę.
3: Często gracie w piłkę?
13: Tak.
14: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
3: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
13: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.

0: wiecznego życia.
1: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
2: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
1: Jeździć na rowery.
2: Dokąd jeździcie najczęściej?
1: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad

0: Długie spacery po lesie?
1: Po parku Łokietka albo po lasach.
0: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
1: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie. Zdrowia, pomyślności i 100 lat. Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
0: W jakie planszówki gracie najczęściej?
1: W Monopol.
0: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa czy czasem przegrywa?
1: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
0: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
1: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
0: Okej. Okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
1: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
3: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
4: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
5: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
6: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
7: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
7: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
6: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
8: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
0: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
8: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych. Przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
0: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy

0: Częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie procentowało na starość po prostu.
1: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Mamy, oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to, opiera to się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
0: Dziewczynki też mogą się zapisać?
1: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
0: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie OSIR, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby... Fajny vibe tego.
5: No to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na, nie wiem, na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy czy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
7: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły

0: Do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
1: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
2: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
1: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
0: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
3: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń. Dlatego, że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
0: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
4: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
4: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa. No, głównie tak, dość aktywnie.
5: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnej w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
5: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
6: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
7: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
6: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
7: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany, odpoczynek?

0: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
1: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
2: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
3: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
2: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
3: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś na za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia Trafi, pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych

0: Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej. Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
4: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja, mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
5: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
6: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
5: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, w

0: na swój sposób, no jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłubce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
3: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta.

0: ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
5: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
4: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
5: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
4: Myślę, że te wesela obecne no, pozostawiły ten klimat

0: tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie. No, nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach. Tak, jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach. I też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak
1: bym to powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych. Czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem, te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową, swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?

0: nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
0: Skuter.
2: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza, poza jezioro, tak dalej.
3: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
2: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
2: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
3: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
2: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
4: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
2: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
2: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
0: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
0: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
3: Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
3: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
3: Że nie mogą być głupich rzeczy.
0: Na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
5: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
0: Zadzwonić pod numer alarmowy.
5: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
0: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
5: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
6: Sprzęt.
1: Jaki?
6: Może jak to się nazywa?
1: Skutery?
6: No, skutery mam.
7: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak ktoś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
8: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
9: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka

jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić.

0: swoje hobby tak jakby dalej rozwijało i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą. Ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
5: No bardzo dobry myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
5: Chyba nie. Było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie są Twoje plany?
5: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
6: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
6: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu wrocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Wrocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
7: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
8: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia.

0: zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
1: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomocy naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
3: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo za te, przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Od czego to się zaczęło?
3: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
4: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
3: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
2: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
3: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
4: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clue dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
3: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
2: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były

0: i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
1: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne, jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
1: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
0: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Classic w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii wlisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? No. Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać.

0: uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani, i wszystko będzie ok.
1: Dobrze ogólnie, mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić, ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
2: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
2: Nie. Jak najbardziej nie.
4: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
4: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
5: Dobrze, wypychamy je i koniec.
6: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
6: Ja nie.
5: Ja trochę tak.
7: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
8: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
3: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
8: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
7: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
9: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
7: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
10: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa.

0: Doktor Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
2: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
3: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
2: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
1: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem

0: The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok, czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończąc się rok szkolny w klasie drugiej B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, I kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
8: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić w wakacje?
9: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.

0: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
1: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
0: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
2: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
3: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czyli będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także

0: brodziki dla dzieci tradycyjnie.
1: Tak, oczywiście jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie Osiru, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łejka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
0: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
1: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
0: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
1: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
0: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
1: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie.

0: Warmińsko-Pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie - Borsuk jest również realizowane codziennie. Piękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
0: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Wrocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we wrocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie?

0: No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiedzącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani no, wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później

0: Później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
0: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
2: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
0: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na stoli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 wrocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i

Kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy z każdym kolejnym reaktorem. Ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
0: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę.

0: masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
0: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Wrocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Wrocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań.
3: W kwietniu rozpoczęły się prace związane z odwiertem poszukiwawczym przy zalewie Antoniów w Radoszycach. Czy udało się dokopać do źródeł gorącej wody, czy czeka nas kolejne, już trzecie w powiecie koneckim fiasko takich poszukiwań? Na ten moment informacje są dosyć pozytywne. Przypomnijmy, że podobne odwierty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w gminie Smyków oraz w Końskich. Radoszyce wiercą do głębokości 1360 metrów plus minus 10%. Co wiemy na ten moment? O tym burmistrz Michał Pękala.
4: W tej chwili jesteśmy na głębokości 1200 metrów. Trochę nastąpił przełom, bo do tej głębokości 1200 metrów było wiercone tak zwanym świdrem. Teraz mamy wiercenie to najważniejsze, czyli ten rdzeń, to co nas najbardziej interesuje. Doszliśmy do tego elementu, zrobiliśmy no, duży postęp, bo to jest jakby w geologii taki święty gral, przebić tą warstwę, bym powiedział, grubą. Jesteśmy w tej chwili w warstwie, co nas najbardziej interesuje, i wczoraj, szanowni państwo, było takie umowne pierwsze narodziny, bo pierwszy rdzeń, odkrywanie tego rdzenia, bardzo pozytywna informacja geologiczna.

0: logiczna, jeśli chodzi o parowatość, porowatość, szczelinowatość i tego naszego rdzenia. Wszyscy mamy dobre jakby informacje, impulsy. Oczywiście jeszcze daleka droga, żeby w 100% to stwierdzić, aczkolwiek myślimy bardzo optymistycznie i mamy nadzieję, że te plany, które właśnie mieliśmy w stosunku do tego otworu, będą w niedługim czasie realizowane.
1: Celem Radoszyc jest ściągnięcie inwestorów, którzy mogliby przy wykorzystywaniu gorących źródeł w porozumieniu z samorządem tworzyć infrastrukturę turystyczną.
0: Miejmy nadzieję, że właśnie do tego etapu niedługo będziemy mogli dążyć, jak będziemy mieli już końcowe wyniki, pozytywne wyniki, bo do takich wyników właśnie zmierzamy. Mam nadzieję, że te wyniki za być może miesiąc, za półtorej miesiąca będę mógł Państwu ewentualnie powiedzieć, czy faktycznie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać, czy niestety otwór zakończył się jakąś negatywną informacją. Z tego, co nas interesuje, interesuje nas temperatura, interesuje nas, Szanowni Państwo, wydajność i interesuje nas mineralizacja. Wszystkie te trzy czynniki muszą być satysfakcjonujące, żebyśmy ogłosili, że otwór jest pozytywny i przerealizujemy do następnego etapu.
1: Odwiert jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie było w przypadku Końskich kilka miesięcy temu.
0: Wnioski, które składaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, były przeznaczone właśnie na ten cel. Nie można było wykorzystać tych pieniędzy na inny cel i wówczas padało tylko pytanie, czy nie składać wniosku, niech wykorzystają inne gminy, czy złożyć wniosek i mieć duże szanse na to, żeby ten wniosek był pozytywny u nas.
1: I choć poszukiwanie gorącej wody w gminie Radoszyce kosztuje około 10 milionów złotych, to lokalny samorząd do tych działań finalnie nie dołoży ani złotówki, niezależnie od wyników poszukiwań.
2: Ten nowy ZOL, który chcielibyśmy zbudować na ulicy Targowej, będzie miał 108 łóżek, więc będzie dużo większy niż suma tego, co mam obecnie. Od półtora roku była wykonywana dokumentacja projektowa do tego budynku. To jest budynek parterowy, wszystkie pomieszczenia, zarówno sala chorych, jak i wszystkie pomieszczenia towarzyszące są na jednym poziomie. Jest to obiekt zamknięty, w środku jest patio takie dla pacjentów. Budowa tego ZOL-u będzie pochodziła ze środków kredytu plus środki własne spółki. Mam nadzieję na jakieś drobne dofinansowanie.
3: Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na realizację budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. To zadanie oszacowano na 30 milionów złotych. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie. 28 milionów 643 tysiące złotych. Zakład remontowo-budowlany Krzysztof Cwajda z Pelplina złożył ofertę opiewającą na 32 miliony 322 tysiące, a firma Zojax ze Zblewa na niespełna 35 milionów 900 tysięcy. Jeśli w dokumentacji przetargowej firmy Texom nie znajdą się żadne błędy formalne i nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jest wielce prawdopodobne, że szpitale tczewskie podpiszą niezwłocznie umowę i budowa ZOL-u rozpoczęłaby się już w sierpniu. Dodajmy, że firma Texom aktualnie realizuje w Tczewie inwestycję za ponad 28 milionów złotych. Przebudowę obiektu z basenami Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego.
4: We wtorek przed południem na parkingu przed Wejherowskim Muzeum otwarta została wyjątkowa wystawa Stolen Memory.
5: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
4: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych.
6: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory.

0: Dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
1: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej trafiła, była represjonowana, trafiła do obozu. I o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
2: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
0: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
2: Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18.
3: Rodzice adopcyjni to są bohaterowie. To są bohaterowie bez peleryny, bez dużego S na klacie.
4: Bo trzeba mieć w sobie odwagę, by zabrać do swojego domu dziecko z nierzadko trudną historią rodzinną. Jakub Siutkowski jest średnim dzieckiem swojej biologicznej mamy. Oddała go do adopcji, gdy miał 3 miesiące.
3: To jest po prostu szansa. To jest druga szansa na dom, na miłość i na bycie kochanym po prostu, nie? Adopcja to jest coś wspaniałego. Ja doświadczyłem tego i wiem, że po prostu dostałem drugą szansę gdzieś, powiedzmy, od Boga, zapisaną u góry.
4: A rodzice adopcyjni dali mu wszystko to, czego nie mogła dać biologiczna rodzina. Ta para przyjechała do Bielskiego Ośrodka z Wrześni. Sami starali się długo o dzieci, a gdy wszystkie próby zawiodły, postanowili zostać najpierw rodziną zastępczą.
5: Gdzieś tam jakiś scenariusz, każdy ma na górze swój chyba przypisany i tak.
6: I tak
5: takie
6: być.
5: Czasami człowiek ma odczucie, że to po prostu tak się spełnia, jakby tak po prostu miało być.
6: Tak, że ta cała nasza droga, że nie udało się nam biologicznie, nie udało się w tym Poznaniu, bo musieliśmy się znaleźć tutaj, w tym konkretnym miejscu.
4: Najpierw trafił do nich 5-tygodniowy Olek. Po miesiącu jego o rok starszy brat Piotruś. Wówczas postanowili, że adoptują braci. A gdy dowiedzieli się, że mama chłopców znów jest w ciąży, liczyli na to, że i trzecie dziecko dołączy do rodzeństwa. Martynkę odebrali ze szpitala, gdy miała zaledwie 5 dni.
6: To była najlepsza decyzja w naszym życiu i nawet jestem zdania, że gdybyśmy sami urodzili te dzieci, to nie wiem, czy byłyby tak wspaniałe jak nasze. Po prostu są wyjątkowi, idealni, idealnie do nas pasują, są naszym całym światem.
4: Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Czasem czekają latami w rodzinach zastępczych. Nierzadko tam osiągają pełnoletność.
7: W Polsce mamy mniejszą ochotę na dzieci.
4: Rodzi się coraz mniej dzieci i coraz mniej osób decyduje się na adopcję. I tu ważna rzecz, nie trzeba być w związku małżeńskim czy partnerskim, by zabiegać o rodzinę.
8: Pojedyncze osoby i osoby w małżeństwie powierzamy dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
4: A warunki, by zostać rodzicem adopcyjnym, wcale nie są wygórowane i trudne do sprostania.
8: Dużo wyższe warunki, większe trzeba spełniać, bo wiem to, bo sprawdzałam, żeby przyjąć zwierzę pod opiekę. No już tak zupełnie żartobliwie, wiadomo, że bardziej nas prześwietlają banki, żeby dostać kredyt, a my naprawdę jesteśmy prospołeczni, ku człowiekowi, ku dziecku i staramy się każdą rodzinę skutecznie i dobrze przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego.
4: Ale nie wszyscy kandydaci jednak przechodzą całą ścieżkę.
7: rezygnują po tym, jak się dowiadują, jakie dzieci mogą adoptować. Rezygnują, bo na przykład okazało się, że ich motywacja nie była tak wyraźna. Rezygnują, bo czasami rozpadają się związki, bo okazuje się, że być może on czy ona mogą mieć dziecko tylko z innym partnerem czy partnerką.
4: Każdy, kto chciałby dać spokojny dom dzieciom z trudną historią rodzinną,

0: zostanie poprowadzony przez ten proces. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile pomaga w tym od 50 lat.
1: Nie tak prosto tam сказать то, что ты думаешь, написать то, что ты хочешь, ці неким чином выказаться так, як ти хочеш. Ну, а після 20-го года ситуація там ще більш погоршилася, і фактично зараз там існує така авторитарна влада.
2: To białoruska rzeczywistość, która trwa już 30 lat. Aleś Bielacki ponad 4 lata był więziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odzyskał wolność w grudniu 2025 roku, po czym został deportowany z Białorusi na Litwę. Pokojowo Nagrodę Nobla otrzymał będąc w więzieniu. Odebrała ją jego żona, która w obawie o swoje bezpieczeństwo nie powróciła już do swojego kraju.
3: Jeden z takich momentów katowania w turmie to nie okazanie medycznej pomocy. Люди от этого пакутуют, люди помирают так само у тюрьмах. И по сутности, это способ катования, это доведение людей до страты здоровья и по сутности до смерти. Умовы специально створяются для политизневоленных.
1: Нобелевская премия дала мне зараз высший статус. Принамсі я могу разговаривать с такого уровня людьми, чиновниками, громадскими діячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я безумовно використовую эту махчимость для того, чтобы розповісти про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, которые дотычны Беларуси, дотычны в огуле всего региона Восточной Европы.
2: Wizyta noblisty w hajnowskim Białorusie to inicjatywa absolwenta i byłego nauczyciela tej szkoły Eugeniusza Wappy.
4: Aleś Bielacki, który hajnówkę znał, to liceum z opowieści, z Niwy i był w hajnówce w czasie pierwszych organizowanych warsztatów literackich polsko-białoruskich Biezmierza. Po głowie mi kołotała myśl, aby laureat Nobla przyjechał do hajnówki, do mojego liceum, do naszego liceum, bo to jest, tak mówimy, nasze liceum.
5: Jest to szok, jak w XXI wieku może być traktowany człowiek, który nie jest mordercą, złoczyńcą, złodziejem, tylko walczy o prawa innego człowieka. No to jest straszne. W XXI wieku myślę, że to jest, no, dla mnie osobiście też jest straszne, myślę, dla tych młodych ludzi również.
2: Aleś Bielacki, szef Komitetu Obrony Praw Człowieka w Jasna, obecnie założył fundację swojego imienia, która ma zajmować się m.in. wsparciem młodzieży i przeciwdziałaniem represjom. Będzie operowała głównie w trzech europejskich stolicach – Warszawie, Wilnie oraz Oslo.
6: Ważnym miejscem w Bartoszycach, nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale również kształtującej się w nim przez lata lokalnej społeczności, są były niemieckie koszary przy ulicy Limanowskiego. I niby miejsce oczywiste, ale po przeczytaniu książki autorstwa Bernadety Darskiej, Republika Ludzi Młodych, zapewniamy, odkryte zostanie ono na nowo.
7: Coraz częściej dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie promujące nowości wydawnicze, po które sięgają czytelnicy. Obecnie wśród bartoszyckiej grupy krąży książka zatytułowana Republika Ludzi Młodych, bo po pierwsze dotyczy historii Bartoszyc, a po drugie jej autorka jest z nimi związana rodzinnie, co było dopełnieniem jej rozważań i przygotowań do napisania książki.
8: Kiedy pracowałam nad tą książką, jednocześnie okazało się, że odkrywałam historię mojej rodziny. Nie tylko w kontekście tego, jak moja rodzina trafiła właśnie do Bartoszyc i trafiła też na ulicę Limanowskiego, bo moja babcia i dziadek krótko pracowali również w ośrodku, ale też dowiedziałam się, jakie były losy mojej babci i dziadka, kiedy właśnie pojawili się w Olsztynie i kiedy potem dotarli tutaj do Bartoszyc, więc ten kontekst autobiograficzny był dla mnie bardzo ważny, a oprócz tego oczywiście to, że ja to miejsce doskonale znałam, bo bywałam tam no przynajmniej raz w tygodniu, bo odwiedzałam babcię i dziadka, ale jednocześnie tego miejsca nie znałam, bo ja tej historii faktycznie wcześniej nie poznałam. Nikt mi jej nie opowiadał. Być może miałam taką okazję, żeby z kimś porozmawiać i się o niej dowiedzieć, ale dziecko czy nastolatka, jeśli na

0: przykład nie ma takiej podpowiedzi, że jest coś ciekawego w tym danym miejscu, no oczywiście nie będzie zadawało odpowiednich pytań.
1: A rzecz dotyczy historii Centrum Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka.
0: Wiele osób w ogóle nie pamięta, że i nie wie, że taka historia niezwykła właśnie tutaj w Bartoszycach była. A ta historia jest faktycznie niezwykła nie tylko z powodu tego rozmachu projektu pedagogicznego, bo już sam pomysł, żeby założyć dom dziecka na planowaną liczbę 3000 dzieci jest no, nie do wyobrażenia, ale trzeba też pamiętać, że wtedy w Polsce było 1 700 000 sierot, więc to też jest liczba, która nas poraża tak naprawdę. I jeśli sobie gdzieś pomyślimy o tym, że właśnie wtedy to powstawało, że gdzieś ci ludzie tak naprawdę nie tyle myśleli o tym, że to jest wielkie, że to jest centralne, że to jest ważne dla władz, ale myśleli przede wszystkim o drugim człowieku, o tym, żeby mu pomóc, żeby gdzieś temu bezradnemu dziecku, które stało się ofiarą wojny, dać wychowanie, dać edukację, dać opiekę, dać takie poczucie, że przyszłość ma sens.
1: Tym samym w książce Republika Ludzi Młodych odnajdziemy nie tylko historię tego miejsca, które zmieniło się na przestrzeni lat, choć znamiona tamtego czasu wciąż są obecne w budynkach przy ulicy Limanowskiego. W końcu dalej realizowana jest tu edukacja i wychowanie, ale faktem, że w zupełnie innym wymiarze. Dlatego ta książka zdecydowanie dla wielu i samej autorki jest odkrywcza.
0: Więc to dla mnie też było takie odkrywanie tego miejsca, odkrywanie tej historii i odkrywanie też właściwie takich początków Bartoszyc, bo można powiedzieć, że ta opowieść o Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Janusza Korczaka to jest właściwie opowieść o początkach polskich Bartoszyc.
1: I to już zachęca do sięgnięcia po książkę pełną być może dotąd nieznanych wątków z życia mieszkańców Bartoszyc, z sąsiedztwa największego w Polsce ośrodka wsparcia dla dzieci w potrzebie.
2: Pilscy policjanci od początku roku wszczęli 53 postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną. W 4 przypadkach sprawcy przemocy zostali tymczasowo aresztowani.
3: Ostatni przypadek dotyczy 52-letniego mieszkańca gminy Kaczory, który także stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec najbliższych.
2: Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony weekend w Kaczorach. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Chodzierze o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił za kratki na 2 miesiące.
4: Prokuratura Rejonowa w Chodzierzy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi K. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną oraz dziećmi.
2: Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat więzienia. To już 2 areszt wobec Jacka K. W 2022 roku był podejrzany o gwałt. Zgłaszająca napaść seksualną kobieta wycofała się jednak z oskarżeń i mężczyzna opuścił areszt. Tymczasem prokuratura rejonowa w Wałczu prowadzi postępowanie przeciwko niemu też z tego samego artykułu. Jacek K. w lutym tego roku usłyszał zarzut zgwałcenia osoby małoletniej. Sąd w tej sprawie zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy czekają jeszcze na badanie psychiatryczne podejrzanego. Jacek K. w mediach pojawiał się od kilku lat. Najpierw wypowiadał się jako lokalny działacz społeczny, a ostatnio jako dziennikarz. Tak też go pokazywała jedna z ogólnopolskich stacji w programie interwencyjnym.
5: 30-letnia tradycja, muzyka łącząca pokolenia i magiczna polana w sercu Karkonoszy. Festiwal poezji śpiewanej, gitarą i powraca do Borowic.
6: Pierwszy weekend w Borowicach trzeba być koniecznie, bo mamy fantastyczny festiwal gitarą i już od ponad 30 lat na górskiej polanie u stóp Karkonoszy rozbrzmiewa fantastyczna muzyka, poezja śpiewana.
5: Zapiszcie w kalendarzach 3 i 4 lipca. Szykuje się wyjątkowy muzyczny weekend.
7: To właśnie tu.
8: 3-4 lipca.
9: Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną.
7: Świetny program!
9: Piątek startujemy o godzinie 19. Zaczynamy od muzykuny, chwila nieuwagi, akurat.
7: A w sobotę zaczynamy o godzinie 18. Wystąpią Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk oraz zespół WW.
5: Festiwal to nie tylko scena, ale też pole namiotowe i pełen przekrój lokalnej kultury.
10: Czekają na Was też smaki karkonoskie. Gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości, gdzie działają prężnie nasze koła gospodyń, które zadbają o wyjątkowe smaki. Polecam serdecznie. Nie zabraknie też

0: keramików z rękodziełem i atrakcji dla dzieci.
1: W trosce o wspólną przestrzeń organizatorzy mają do festiwalowiczów ważną prośbę.
0: Mam serdeczną organizacyjną prośbę. Borowice są piękne, ale nie są duże. Próbujcie Państwo grupować się z rodziną, z przyjaciółmi, żeby ograniczyć ilość samochodów. Mamy miejsca parkingowe, ale chcemy zadbać o to, żeby każdy z Was komfortowo się tutaj czuł.
2: Zapraszamy!
1: Bieżące komunikaty i szczegóły dotyczące pola namiotowego znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu i stronie gminy Podgórzyn.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: którego szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP Powiatu Włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia

0: chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego, zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik, edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
0: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
0: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
0: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja widać dopisała, pogoda też jest.
5: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
0: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
5: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze

0: Te straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP... Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
2: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
4: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
5: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
4: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela

0: i szkoły. Jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
4: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
5: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
3: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
4: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej, mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
6: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
3: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważne.

0: tym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
1: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
2: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
4: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
3: Co roku przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
0: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. Piękni, Młodzi,

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie.
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś, tak. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety.

0: z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
1: No, to że pogoda nam dopisze, nie?
0: Tak nieźle, nieźle.
2: A czy bywają tutaj państwo co roku?
0: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
1: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
3: Dobrze, dobrze się bawimy.
2: A na jaki koncert państwo czekają?
3: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
2: A czy państwo są tutaj co roku?
3: Nie jesteśmy tu co

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby organizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby,

0: osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
2: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7, zespół szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
3: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
4: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam Cię
1: Dzień
0: serdecznie,
1: dobry.
0: Ewo. Ewo, spotykamy się w dniu, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrzmiał dzwonek w szkole. Rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje, piękna pogoda, no, zapowiada się cudownie, ale zanim do wakacji przejdziemy, jak je spędzić i nie zmarnować, to najpierw trzeba z tym świadectwem szkolnym pojawić się w domu, pokazać je mamie, tacie, a później dziadkom, wujkom, ciociom. I to niejednokrotnie jest duży stres dla dzieci bez względu na wiek.
1: Tak, zdecydowanie jest to stresujące, choć myślę, że w dzisiejszych czasach jest to już nieco inaczej wygląda.

0: Zastanawiająca sytuacja, bo rodzice najczęściej dokładnie wiedzą o wszystkich ocenach, mają systemy internetowe, gdzie wszystko sobie sprawdzają. I tak naprawdę to świadectwo nie jest już żadnym zaskoczeniem, nie tak jak kiedyś rzeczywiście ktoś szedł do domu i dopiero wtedy się okazywało, czy zdał, czy nie zdał
1: Czy miał
0: w ogóle.
1: paski na świadectwie, czy na
0: Tak,
1: tyłku, tak?
0: dokładnie, niestety. No a tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej i dzieci już najczęściej wcześniej ewentualnie przeżywają te konsekwencje tego, że te oceny nie były takie, jakich rodzice by chcieli. A jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę, na pewno warto pamiętać o tym, że no, nie jest to żadnym obowiązkiem, żeby dziecko pokazywało to świadectwo wszystkim wokół. Jeśli samo chce, to jak najbardziej jest to okej, ale też nie zmuszajmy, bo to jakby nie było, jest z dziecka indywidualna sprawa, jak sobie radzi, szczególnie jeżeli jest mu trudniej. To nie jest powód do tego, żeby pokazywać to wszystkim.
1: No a tym, którym jest łatwiej, niekoniecznie też mają taką potrzebę dzielenia się
0: Dokładnie.
1: tym i pokazywania i takiego utwierdzania. Jestem najlepszy i muszę być najlepszy i w przyszłym roku też tak musi być, bo wszyscy się cieszą. Więcej osób mogę zawieść, jak mi się nie uda. To też jest taka duża odpowiedzialność, prawda?
0: Ogromne obciążenie.
1: Z czego nie zdają sobie do końca wszyscy ci, którzy wychwalają, jakim to kosztem się odbyło, prawda?
0: Zgadza się. Często jest tak, że te osoby, które mają naprawdę super oceny, tak naprawdę drżą w każdym kolejnym roku o to, jak to będzie tym razem. I rodzice powtarzają, co ty przecież umiesz na tę klasówkę, na kolejną też i ty to wszystko wiesz, a dziecko naprawdę czuje, że tym razem nie jest przygotowane, jest przerażone, bo wszyscy w niego wierzą, a ono samo po prostu nawet nie tyle nie wierzy, co racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie do końca jestem dzisiaj akurat przygotowany, a tej sytuacji i tego wariantu nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę.
1: No ale teraz o przyjemnościach, do przyjemności przejdźmy. Tak jak powiedziałam, co zrobić, żeby nie zmarnować, bo wydaje się, że 2 miesiące to jest długo, ale ten czas, zwłaszcza jak jest przyjemny, bardzo szybko leci i jak rozpocząć dobrze wakacje i jak je zaplanować sobie?
0: Myślę, że przede wszystkim właśnie słowem kluczem będzie zaplanowanie, bo w związku z tym, że mamy 2 miesiące, to może być i długo, i krótko, zależnie od tego, co sobie zaplanujemy. I warto mieć na uwadze, czy to wszystko zmieścimy w tym czasie, który jest planowany na okres wakacyjny, dlatego że potem mogą się pojawić różnego rodzaju rozczarowania. A żeby było przyjemniej, żeby były dobre wspomnienia, to właśnie warto na pewno przemyśleć się, czego byśmy chcieli najbardziej, czego potrzebujemy, przyjrzeć się swoim potrzebom, czy to jest taki aktywny wypoczynek, czy raczej typowo bierny odpoczynek, który będzie obejmował po prostu przeleżenie kilku dni w łóżku.
1: Właśnie, czy możemy bezkarnie sobie poleżeć, tak odpocząć i nie patrzeć na to, że wszystko musimy zrobić na czas. Rodzice no nie do końca to rozumieją, prawda?
0: Nie do końca to rozumieją. Myślę, że po części może to wynikać oczywiście z troski. I warto pamiętać, że okej, jeżeli to trwa 2-3 dni, to wszystko w porządku. Jeżeli to się przedłuża, to już niekoniecznie i warto zwracać uwagę na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli to jest krótki okres, warto na to pozwolić. Dziecko może po prostu potrzebować takiej regeneracji i właśnie w taki sposób się regeneruje. A rodzice czasami też mierzą się z takimi własnymi, powiedziałabym, demonami w postaci tego, że no, ja chodzę do pracy, mnie to uwiera, on sobie może leżeć, on teraz nic nie robi, ja jednak dalej pracuję, ja tych dni wolnych mam tylko kilka, ty masz kilkadziesiąt i tak dalej, tak? Więc na pewno zwracamy uwagę na to, aby to było racjonalne, ale z zauważeniem też tego, że dziecko po prostu może na początku, szczególnie wakacji, tego po prostu potrzebować.
1: Zdarza się tak, że rodzice chcą uatrakcyjnić dzieciom jak najbardziej te wakacje, żeby nie było ani dnia na nudę i żeby było co wspominać i na przykład zapisują dzieci na różne rodzaju kolonie, półkolonie, obozy, nie konsultując tak do końca tego z własnymi pociechami. No i te wakacje do udanych, jak te dzieciaki wracają, mówią, nie należały, prawda?
0: Tak, i wtedy wszyscy są sfrustrowani, bo rodzic, ja zaplanowałem, ja opłaciłem, ja zadbałem, żebyś miał fajne wakacje, a ty jesteś na przykład niewdzięczny, tak, za to wszystko, więc warto zwracać uwagę właśnie na to, jakie są potrzeby po obu stronach, na co możemy sobie pozwolić, czego potrzebuje dziecko, czy my mamy możliwość zaopiekowania tego dziecka, w jakim ono jest wieku, czy też musi rzeczywiście gdzieś iść po prostu, bo my nie mamy

0: różnych możliwości i sytuacja nas do tego zmusza, ale jeżeli nie zmusza, no to przede wszystkim wsłuchajmy się w to, jakie dziecko ma potrzeby, bo może ono niekoniecznie właśnie potrzebuje dziesiątych zajęć zorganizowanych, a bardziej chciałoby po prostu posiedzieć w domu i przypomnieć sobie dobrze, gdzie ma zabawki we własnym pokoju, albo zwyczajnie się ponudzić, bo ono też może się nudzić i to będzie zdrowe. Z nudy najczęściej pojawia się też kreatywność, także warto pozwolić dzieciom również się
1: ponudzić. W jakim wieku należy rozmawiać z dziećmi? Znaczy, każdy wiek jest ważny i ta rozmowa powinna być o potrzebach dziecka, należałoby słuchać, to ja wiem, ale na przykład przy planowaniu wakacyjnego wyjazdu. Kiedy możemy jakby brać pod uwagę ten głos dziecka i bardziej na niego zwracać uwagę? No z trzylatkiem po prostu pakujemy go i zapewniamy to, żeby było bezpieczne i miało czas z rodziną i rodzicami, tak?
0: Tak, w późniejszym okresie warto rzeczywiście dostosowywać to do wieku. Inaczej będziemy rozmawiać z siedmiolatkiem, inaczej z trzynastolatkiem, który nam powie, jak nie pojedziemy tam, to ja nie jadę nigdzie. Ale siedmiolatek też jak najbardziej może mieć coś do powiedzenia. Może niekoniecznie będzie wybierał wszystkie miejsca, w które pojedziemy i dokładnie, gdzie będziemy spać i co robić, ale może dać jakiś zarys. Ja mniej więcej chciałbym tego i tego, potrzebowałbym to i to. Dużo też zależy od tego tak naprawdę, na co my sami jako rodzice jesteśmy gotowi, bo musimy też obracać się w jakichś ramach tego, na co możemy sobie pozwolić, tak? Więc też warto przedstawiać takie ograniczone opcje dzieciom i wspólnie dyskutować nad tym, co dla nas wszystkich będzie najciekawsze, najbardziej pozwalające na ten relaks, wypoczynek i wspólne spędzenie czasu najlepiej również.
1: A kiedy jest ten moment, kiedy możemy, oczywiście każda mama i pewnie tata i babcie będą drżały, ale jednak to już jest ten moment, że należałoby pozwolić dziecku samemu spędzić ten czas z przyjaciółmi i samemu zaplanować. Czy to musi być pełnoletniość?
0: Pełnoletniość, jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, też jak rozumiem, będziemy tutaj o tym myśleć, no to na pewno prawnie gdzieś tam dobrze, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, a tak naprawdę bywa różnie. Często też ci znajomi są jedni starsi, drudzy młodsi, więc też to gdzieś tam wyrównuje się troszeczkę ta kwestia ewentualnej opieki prawnej w kontekście tego osiemnastolatka choćby jednego. Natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, jaką relację my mamy z dzieckiem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ono będzie bezpieczne na tym wyjeździe, czy ono w razie trudności zadzwoni do nas, czy będzie siedziało cicho jej, bo mama będzie strasznie zła i lepiej nic jej nie mówić, nie odzywać się, tak? Więc przede wszystkim warto zwrócić się tak naprawdę ku naszej relacji, zastanowić się nad tym, czy ja mogę spokojnie zaufać mojemu dziecku i czy wiem, że jeżeli coś będzie się działo, to ono mnie poinformuje. No bo tak naprawdę w każdym
1: momencie... A skąd
0: momencie...
1: my to będziemy wiedzieć?
0: Skąd będziemy wiedzieć,
1: tak,
0: że możemy zaufać?
1: Tak.
0: Myślę, że przede wszystkim to jest po prostu czuć po naturalnych, codziennych sytuacjach. Jeżeli dziecko wychodzi ze znajomymi w miejscu zamieszkania i przychodzi, opowiada, gdzie było, co robiło, co się wydarzyło fajnego, co nie do końca, no to mamy świadomość tego, że prawdopodobnie dzieli się z nami wszystkim tym, co ważne. Jeżeli ono regularnie wychodzi, nie mówi, gdzie idzie, po co idzie, wraca, nie mówi, co robiło, albo odpowiada jakimiś krótkimi stwierdzeniami, no to raczej jest to dla nas taki komunikat, że to niekoniecznie jest jeszcze ten moment takiej dojrzałości, że mogę moje dziecko po prostu puścić samemu i czuć się w miarę bezpiecznie, bo nie mówimy na pewno o tym, że rodzic będzie spokojny.
1: No
0: bo
1: właśnie, od tego zaczęłam.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Nie będzie.
1: Do momentu, kiedy nie zobaczy, tak, że wróciło całe
0: dokładnie,
1: i zdrowe w jednym
0: dokładnie,
1: kawałku,
0: bez
1: prawda?
0: Bez względu na to, czy ma lat 15, czy 30, czy 45, to i tak ten rodzic zawsze gdzieś tam napisz, jak dojedziesz, tak, zadzwoń, jak już będziesz na miejscu i tak dalej, więc to jest naturalne. Ważna jest kwestia tego, czy gdzieś racjonalne przesłanki dają nam taką możliwość po prostu pozwolenia na to i bycia w miarę chociaż takiej strefie komfortu w czasie, kiedy nasze dziecko wyjedzie.
1: Co powinniśmy wyposażyć dziecko, jeżeli wysyłamy je na kolonie bądź starsze i tutaj większe niebezpieczeństwo, bo to jest ten okres nastoletni, taki okres dojrzewania, przecież przerabiałyśmy te okresy, to jest ten okres, kiedy wszystko mogę, nic nie muszę, prawda, więc jest taka ułańska fantazja. Należałoby wyposażyć dziecko

0: Nie mówię tu o walizce z najpotrzebniejszymi kosmetykami i odzieżą, ale to, co powinno zostać tu w tej głowie.
1: Chyba najistotniejsze dla każdego rodzica powinno być to, aby przekazać, że dziecko w każdej sytuacji może do nas zadzwonić, że cokolwiek by się nie działo, to może się z nami skontaktować i my mu pomożemy. I wykształcenie w kierunku takich podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, tak? Co można robić, a czego nie można, co będzie bezpieczne, poczynając od kwestii opalania się na słońcu i kremów z filtrem po jakieś pływanie na głębokim morzu i tak dalej, tak? Warto omówić wszelkie kwestie, które są po prostu dla nas niepokojące, które przyjdą nam do głowy i warto też wsłuchać się w dziecko i zapytać, co ono może nam powiedzieć takiego, co nas też uspokoi, jakie argumenty ma za tym, że jest gotowe na to, żeby po prostu wyjechać. Także i dziecko uzbrajamy my w taką podstawową wiedzę i zapewnienia, ale również fajnie, żeby dziecko dało coś od siebie w drugą stronę, tak aby rodzic czuł się bezpieczniej w tej sytuacji.
0: A jak planujemy wyjazd, to raczej powinniśmy znów to słowo, którego miałyśmy nie używać, raczej planować je rodzinnie, bo mamy w ciągu roku tak mało czasu, który spędzamy wspólnie, czyli mama, tata i dzieci, czy dużą grupą, żeby było weselej, żeby dzieciaki miały zajęcie, bo tam będzie kolega Michał, koleżanka Zosia.
1: Tu znowu to wszystko tak naprawdę zależy od każdej rodziny osobno, dlatego że jedni będą lubili takie wydarzenia, gdzie będzie mnóstwo ludzi, gdzie będzie dużo się działo, potrzebują tych relacji społecznych szerszych bardzo intensywnie. Inni jednak potrzebują po prostu spędzić ten czas typowo rodzinnie, będąc tylko i wyłącznie z najbliższymi i każda opcja tak naprawdę będzie dobra, ale musimy wsłuchiwać się w siebie, w dzieci, zwracać uwagę na to, czy mamy w sobie takie zasoby, czy jesteśmy też na tyle zmęczeni, że naprawdę potrzebujemy po prostu tej ciszy, spokoju i tego, aby się nie dostosowywać do żadnej grupy, czy jednak po prostu potrzebujemy takiego towarzyskiego wypadu, gdzie będzie się dużo działo, bo na przykład pracę mamy bardzo spokojną, chcielibyśmy, żeby w końcu coś się wydarzyło ciekawego.
0: Mówiłaś, że takim słowem kluczem do udanych wakacji jest plan. Plan na 2 miesiące dla siebie, dla całej rodziny. Co jeszcze jest ważne, żeby te wakacje wspominać z uśmiechem na twarzy i przez wiele lat?
1: Myślę, że też brak presji, dlatego że bardzo często rodzice nakładają sobie taką presję tego, że musimy wyjechać najlepiej ileś razy, spędzić ten czas w jakichś wspaniałych miejscach, bo potem co dziecko w szkole powie, gdzie było, inni będą opowiadali, że byli w takich miejscach, a my nigdzie. A jednak dla dziecka tak naprawdę najważniejsze w tym okresie jest to, żeby spędzić ten czas z rodzicami, bo lepiej nad jeziorem blisko miasta, ale przez kilka dni z tym rodzicem, czy każde popołudnie, niż wyjechać gdzieś daleko, a rodzic prowadzi własną firmę i tak przez 8 godzin z 12 dziennie jest na telefonie i przy laptopie i prowadzi swoje interesy, tak? Więc przede wszystkim kwestia tego, aby zwracać uwagę na to, jak ten czas spędzimy, niekoniecznie gdzie, ale jak.
0: A wakacyjne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas?
1: Zależne od wieku, na pewno, bo najmłodsze dzieci będą tutaj zagrożone takimi podstawowymi kwestiami, jak pływanie przy basenie i możliwość po prostu jakiejś nieuwagi i ryzyka utopienia po prostu, tak? I innych nieprzyjemnych sytuacji i potem ewentualnych traum z tego wynikających. Natomiast, kiedy mamy do czynienia już z dziećmi nieco starszymi, szczególnie takimi, które wychodzą same, no to jest ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie się zgubią, że wpadną w towarzystwo, które będzie je zachęcać do jakichś rzeczy, które nie są adekwatne do ich wieku. Także Na pewno dużo zależy tutaj przede wszystkim od tego, w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli będzie to nastolatek, który wyjeżdża, no to też zupełnie inna sytuacja, bo tam może się wydarzyć, może nie generujmy tutaj takich lęków, ale też wydarzyć się może dużo adekwatnie po prostu do wieku.
0: No
1: tak,
0: właśnie, więc... i czy mówić wprost o tym, co najgorszego może się wydarzyć, bo niektórzy rodzice myślą sobie,

0: a nie będę go straszyć, nie będę wzbudzać lęków, nie będę już złorzeczyć i projektować przyszłości i tego, co złego może się wydarzyć, czy jednak otwarcie powiedzieć o tych największych zagrożeniach, nawet tych najmniej przyjemnych, żeby dziecko gdzieś z tyłu głowy wiedziało, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Tu musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że tak naprawdę te zagrożenia i to przerażenie jest w nas. I to my najbardziej tego wszystkiego się boimy i przeżywamy. Dziecku można powiedzieć i ono usłyszy, ale ono po prostu przejdzie najprawdopodobniej koło tego do porządku dziennego, nie będzie zwracało na to zbytniej uwagi. My będziemy przerażeni, a ono, aha, no okej, okay, no dobra, no jak się tak wydarzy, to będę myśleć, będę się zastanawiać, tak? Dobrze, że mówisz. I tyle. Więc warto też pamiętać o tym, że pewne rzeczy oczywiście wydarzyć się mogą, nie muszą, ale najbardziej boimy się my. Dlatego też to, co zawsze podkreślam i w każdym tak naprawdę temacie będzie się sprawdzało, to jest relacja. Jeżeli my relację dobrą z dzieckiem mamy, możemy je puścić na taki wyjazd i wiemy, że ono po prostu w razie trudności się do nas odezwie.
0: Czyli nie straszyć, raczej nie straszyć. Przestrzegać, ostrzegać, ale nie straszyć, nie złorzeczyć.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No to co? No to udanych wakacji życzymy wszystkim Państwu, dzieciakom. No aż 2 miesiące, zazdroszczę. Przynajmniej nie muszą rano wstawać, prawda? To już jest ogromna radość. A Państwu również, obojętnie gdzie one będą spędzone, żeby były spokojne i relaksujące.
1: Dokładnie.
0: Ewa, dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i widzimy się tuż zaraz po wakacjach.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic Bozołek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas?

0: w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni. Skąd to wynika?
1: No, my zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopyka baretki, czyli my kobiety mamy rejestopyka baretkę, przez którą te zraziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta tkanka łączna.
0: A mężczyźni mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rajstopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą. Tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem. Też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych, z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia. On już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
0: Czyli co, dieta keto jest dobra?
1: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie pełnoziarniste
0: czyli taki
1: pieczywo.
0: Czyli niskowęglowodanowy,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
0: Rzeczywiście
1: diety.
0: Można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
1: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurkowe. Biurowe, że dużo spędzamy przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
0: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
1: przede wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te wszystkie tak jakby składniki,
0: no
1: one były innej jakości, gotowych.
0: Nie mieliśmy w żabce gotowych
1: teraz
0: dań.
1: Tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe.

0: produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść, więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak, czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że na tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa. Więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w sensie
1: W
0: w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: co
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu, w
0: Same w domu,
1: warunkach?
0: codziennie po kilka minut.
1: To ważna jest pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po
1: A
0: prostu
1: te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit to
1: On
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda nie gazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmu w te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
0: No,
1: powinniśmy wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie.

0: oczywiście tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni niż bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej sprężysta.
0: A dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam jak mamy ten pakiet 4 zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić czasem, jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później znowu wrócimy na złe tory, to że to nam nie wróci, no bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to

0: Miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę.

Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc, na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mopsy, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy.
Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić.

robić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia.

Mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona się wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie.
No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić za wlane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty.

0: minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 847 48 20.

łamane na 36, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy państwa w związku z wizytą pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek

0: Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań, więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego, więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście

0: zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego, ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze czekuje tutaj.
1: Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami,
1: tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj, działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni Państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do
0: właśnie,
2: i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich.

0: poprzednich, jak również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji w psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
2: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
3: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio dużo mówi, które jest takie
4: niszczące? Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no, nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów. też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po

0: ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
1: Właśnie, pani minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka praw dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. Faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
0: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która, widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują i jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to

0: bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z podstawowych, z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy... Aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową. Bo jak wiecie państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez Panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta, Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy Włocławek 2. Nie może być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego.
0: No właśnie,
1: bo tutaj
0: okręgu,
1: mieszkam.
0: Z którego pani
1: tak,
0: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od lat.
1: Znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy, a jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców w jak najszybszym okresie zrealizować.
0: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
1: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
0: nie o liczby,
1: będzie
0: tu chodzi
1: ich
0: o
1: mniej,
0: wykonane zadania.
1: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte

0: fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła Pani, nie piszę, a działam.
0: Też piszę.
1: Ale nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Mhm. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak Pani powiedziała, że startowała Pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak Pani wspomniała, wpisywała się Pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się Pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie, tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście 2 razy angażowałam się w budżet obywatelski, wcześniej mieszkańcy, nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata, pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do Rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać, na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: To duża sprawa dla mieszkańców tego osiedla.
0: Piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica Papieżka, właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego. Kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy no biznesowej, nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Chabrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. Mm-hmm. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje, jak pan prezydent Kukucki, jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było.

0: Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na
0: Tak,
1: pewno
0: ja myślę,
1: powstanie i
0: że w tym
1: pewno w
0: roku
1: tym
0: się
1: roku się
0: ruszy, tak,
1: ruszy,
0: ruszają się
1: ale ja
0: roboty.
1: mówię o zakończeniu
0: Tak.
1: prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia, ulica 3 Maja. Miało
0: No,
1: być tak,
0: miasto jest rozkopane, można
1: miasto jest
0: powiedzieć,
1: rozkopane, miało być tak
0: ale to jest taki
1: pięknie.
0: i będzie, pani redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana
0: Tak,
1: oblicza
0: tak.
1: tej najstarszej
0: Tak,
1: części
0: tak.
1: miasta.
0: To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW. 3 Maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie cztery fragmenty tej ulicy. No i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy
0: Ja
1: czekają z
0: jedynie mogę,
1: niecierpliwością,
0: tak, jedynie
1: prawda?
0: mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem, że, o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. 270, przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych, tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa, to jest przeszło 100
1: Inwestycja ponad
0: milionów,
1: 100 milionów,
0: tak,
1: tak.
0: i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch po tej ulicy, no trzeba przygotować, tak? Także tak to
1: To
0: wygląda.
1: pokazuje, że to przemyślana bardzo
0: Bardzo
1: inwestycja,
0: tak.
1: żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali,
0: No
1: czekają.
0: także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować Pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny
1: Czy to
0: mianownik.
1: udaje się
0: Udaje
1: wypracować
0: się,
1: kompromis?
0: udaje się, udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo Pani
0: bardzo.
1: za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję pani
1: bardzo.
0: redaktor, dziękuję państwu, do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i tyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania.

0: tysięcy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: Czuję się wówczas też.
1: to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: Tak.
1: zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak? A to
1: Dokładnie.
0: też niewątpliwie wpływa
1: Tak jest, tak jest. No
0: na
1: oczywiście
0: kilogramy.
1: to, co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku
0: Więc
1: niedoczynności,
0: zatrzymujemy wodę.
1: tak, w przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów. Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
0: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
1: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
0: No właśnie.
1: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy, w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny.

0: Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie
1: Najprostsze,
0: przekąski,
1: tak.
0: tak? Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii,
1: Energii
0: tak?
1: na
0: Glukozy.
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
0: Tak,
1: tak?
0: oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To wtedy
1: wiemy.
0: na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby
1: Insuliny.
0: móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc

0: oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii spożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, bo nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie,
0: No,
1: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, tak, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: no tak?
0: Bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała, ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: a
0: też
1: to jest bardzo istotne, to jest masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie, czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to

0: Ważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak, i leczenie farmakologiczne też jest, tak, chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie, metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach, nie mówimy, nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: leku.
1: Tak,
0: związek, o tak powiemy.
1: Związek
0: tak,
1: chemiczny.
0: Tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panienki.

0: Wiński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże, to cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarnych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle.

0: bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
1: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
2: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
1: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
2: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
1: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
2: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
3: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
2: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
3: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
0: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
2: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście, kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn.

0: Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do Ochotniczych Straży Pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
4: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie. Tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że

0: ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie Państwa energię, otwartość i radość życia. I tego Państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia. Bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne Państwa występy. Także dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję Pani Poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska nie

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura.

0: Temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Włocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu włocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
1: Czy są osoby poszkodowane?
0: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
1: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
0: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
2: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
2: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
4: Próbujemy się
3: bardzo solidny.

0: nie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
0: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy, to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań.

0: Miniony weekend we Wrocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
1: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
0: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
1: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
0: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
2: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Wrocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby

0: Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy Państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie Państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam Państwa pod.

0: Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby Państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie, chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y, my płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że Państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tę sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy Państwo? Czy macie jakieś pomysły jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę, z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej starać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan takich rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, tak, dlatego u nas nie ma.
1: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefon, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć?

0: Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, nie, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie, woł dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
0: Czy płaci
1: naprawdę nie
0: karę?
1: wiemy, czy płaci? Czy płaci kary? Bo jeżeli płaci karę, to DSUW oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj. Czy nie mogą iść? No, oczywiście, że tak. Ale my do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
2: Nie wiemy, bo nikt z nami,
1: nie rozmawia.
3: Jesteśmy partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu, widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny, rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
4: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
5: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja, zielone tereny Śródmieścia, jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie markowy lokal Śródmieścia, to jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
4: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu,

0: standardu. Trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów. W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super. Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi?
4: Na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie? O. Z takich atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
6: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
6: No, tysiąca.
3: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
8: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy

0: klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
2: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
3: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
2: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka, i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
3: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
2: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
3: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
2: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
3: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
2: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa old boyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
3: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
2: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
4: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
5: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
6: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
3: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
4: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
3: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
4: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk i resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten, jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
5: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane, no ja jeszcze za dużo, nie, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
6: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
3: Okej, okay. jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?

0: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
1: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starcie.
5: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrza świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
5: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10. roku życia.
5: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
5: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej technika.
7: Dynamika, technika.
8: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
5: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
6: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
5: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
6: W młodzikach 75 kilo.
8: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
9: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
10: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
9: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
10: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
9: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na

0: wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
1: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
2: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
2: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tatę?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się na co dzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda? Czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
10: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
11: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
12: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
13: Za to, że nas wychował.
14: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
15: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
15: Tak.
14: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
16: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
14: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
17: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha.
18: Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
19: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
19: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
20: Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
20: Po parku Okietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
19: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
20: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
19: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszów.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
19: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa czy czasem przegrywa?
19: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: Mecze, domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
19: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
19: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
21: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
22: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
23: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
24: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
0: kocham swojego tatę,

0: ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogą na niego liczyć.
1: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Włocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
2: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
3: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
2: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
1: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
4: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
3: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Włocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
4: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
3: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
4: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
3: Dziewczynki też mogą się zapisać?
4: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
1: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
5: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
6: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
7: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
3: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisać?

0: Pani się do lidera. Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
1: Fajni trenerzy i fajni koledzy. No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
2: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
1: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry. No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
2: No, co na pewno są fajne boiska są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na, nie wiem, na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
1: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
1: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać. No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
2: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
3: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
4: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
6: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
7: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
6: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
8: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie. dla młodych ludzi, więc to jest bardzo ważne.

0: ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
3: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
3: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
3: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
4: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
4: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
5: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
6: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
5: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji. No i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
6: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
5: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
6: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
7: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28. Ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane

0: związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z moim apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół, tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda.

0: że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj w miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej. Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
2: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
3: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
4: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
3: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
3: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
5: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk. targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko

0: mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
0: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Wrocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie

pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne.

0: dramat, nie wykonanie inwestycji, to pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy. Dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie. Pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Ad Dance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No, one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
4: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
4: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
4: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
4: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano, przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
4: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie.

0: prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
2: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
2: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak
1: bym to powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
7: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Rzecz, że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
7: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
7: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
8: Że nie mogę robić głupich rzeczy. Na przykład poza wskazanymi jakby drogami w górę.
9: że nie można.

0: skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
0: Zadzwonić pod numer alarmowy. Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, okay. A co Wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co Was zaciekawiło?
0: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali. Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co Cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
0: Sprzęt.
1: Jaki?
0: To może jak to się nazywa?
1: Skutery?
0: No, skuter mam.
2: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
3: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
4: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego, będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala, wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków, dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
3: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
5: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
6: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
5: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
6: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
5: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
6: Moim zdaniem tak.
5: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
7: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
5: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
7: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
5: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
7: Tak, no na pewno.
5: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
8: No bardzo dobry myślę. No.
5: Czy był to czas intensywnej pracy?
8: Chyba nie, było dobrze.
5: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
8: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi, oraz planuję też jechać na dół.

0: Może jej po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
1: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś. I mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym. I ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
1: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
4: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
3: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
5: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
6: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
3: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej

0: muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
1: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
2: Od czego to się zaczęło?
1: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
2: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
1: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi. na jaką osobę, i tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program

0: Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy Krypy, Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękujemy.
4: Nie, to można do basenu iść i też jest super, prawda? No. Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także. No nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
9: Dobrze, wypychamy je i koniec.
10: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
10: Ja nie.
9: Ja trochę tak.
1: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
11: skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które

0: Rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
0: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
2: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
3: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
2: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
4: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
2: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
5: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść

0: do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna, bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu.

0: domu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
1: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
0: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
2: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło, uważam.

0: przyjemności można doświadczyć.
1: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
0: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
1: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
0: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
2: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
3: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
2: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
4: Kończąc się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważniej braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
5: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
1: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
6: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
1: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
7: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
1: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
8: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
1: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
9: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
2: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna.

0: przeprowadzony będzie odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rajstwa, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
1: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
0: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
1: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wake'u. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę, więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany do tego, ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym

0: skorzystanie z, no, z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie - Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętni.

0: chętnie z tego korzystać i mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosów. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z

0: koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przed Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pool The Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13 do 18 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpi

0: śpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest no, taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Stoli z Głowiązce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17 wrocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Klasik we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki.

0: założymy, no i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
1: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
0: Nie przypuszczałam i nawet to.

0: i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nie planowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
1: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała Pani ich rozwój w tym zespole?
0: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat. I kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
1: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
0: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk, o, coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią. Że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa, także ja, ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę, no tu już pracuję jako choreograf, to też taka, taniec w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?

0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Klasik ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak, taka jedna nagroda była za układ Balleroy. To była takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże. To Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Po jubileusz również w Owocowku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie. Co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No, tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu Klasy, gdzie dziewczynki też tańczą podsumowując rok i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Klasik, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest.
0: Jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcie ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, jak najbardziej.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: Trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. Od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja

0: Bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją poleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone.

0: No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
1: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
0: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie Państwo, no, deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
1: Na metrze,
0: różnicy na metrze.
1: na korzyść
0: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
1: rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego,
0: Załamania.
1: tak, załamania i
0: No tutaj się
1: kryzysu?
0: uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, okay, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
1: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
0: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
1: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
0: Proszę Państwa, Panie Redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste. O ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no, można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę, jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy, lub jesteśmy za blisko linii brzegowej, lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach, one są od lat, mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania,
1: Tylko
0: czy
1: trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać,
0: dokładnie,
1: rozumiem.
0: jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: Tak,
1: prawda?
0: notariusz, no,
1: Nie ma
0: nie jest
1: takiego
0: nie
1: obowiązku.
0: ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem, no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty.

0: kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: i tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ
0: tak.
1: Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak
0: redaktor,
1: to wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no, mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: stan,
1: jest
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze, czy piętrze pierwszym, czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli cennik z metra cennikiem, a...
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się sugerować. Tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego właściciela.
1: I dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek.
1: No
0: bo cały proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej. Ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani. Przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedstępnej. Dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem.

0: Tam przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: oprócz tego, że siedzi tutaj obok.
0: Oprócz, że siedzi tutaj, tak, dzień tak. Dobry. Po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów. No to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów. Czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: jeden nieuczciwy agent później rzutuje na pracę.
0: No, zgadza się,
1: innych,
0: dlatego
1: prawda?
0: No gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się dobra agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sompolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu
0: Państwu.
1: Za to spotkanie.
0: Dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Błocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.